0: Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Polska poderwała swoje samoloty. Był specjalny alert dla mieszkańców. Kolejna grupa rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciła do kraju. Prace naszych artystów polecą w kosmos. Wśród nich jest łodzianka Daria Solar. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z aktywnością rosyjskich samolotów trwa intensywny atak na Ukrainę. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, uruchomiliśmy niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te miały charakter prewencyjny. Do mieszkańców dwóch województw lubelskiego i podkarpackiego wysłano alert RCB z informacją o zmasowanym ataku powietrznym na zachodnią Ukrainę. A potem jak okupant zrzucił na Kijów rakiety, nie żyją 3 osoby, kolejnych 20 jest rannych. W stolicy wybuchły pożary, płoną domy, magazyny i samochody. W ogniu stanął także jeden z obiektów przemysłowych. W kilku dzielnicach cały czas nie ma prądu. W jednym ze schronów przeciwlotniczych uwięzieni zostali ludzie. A my zmieniamy na razie temat. 4 loty LPR-u, w każdym na pokładzie po 3 pacjentów. Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. Łącznie lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało na lotnisko w Jasionce 12 osób. Stąd karetkami przewieziono ich do 3 rzeszowskich szpitali.
1: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Na Węgrzech pozostaną jeszcze poszkodowani, których stan zdrowia na razie nie pozwala na taki transport.
1: Na dzień dzisiejszy w szpitalach pozostaje na terenie Węgier 5 osób, w tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski.
0: Przypomnijmy, w poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciło 21 poszkodowanych. 5 osób trafiło wtedy do szpitali, 2 z nich zostały już wypisane. W niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. W nowym roku szkolnym edukacja zdrowotna obowiązkowa. Program obejmie m.in. zdrowie psychiczne, profilaktykę uzależnień, higienę cyfrową i pierwszą pomoc. Nieobowiązkowe pozostaną natomiast zajęcia dotyczące edukacji seksualnej, o czym z Danutą Kozakiewicz, dyrektorką podstawówki numer 103 w Warszawie, rozmawiał Krzysztof Płowecki.
2: W nowym roku szkolnym szykuje się dużo zmian, no a w tym też w edukacji zdrowotnej, bo edukacja seksualna nie będzie już obowiązkowa. Jak pani myśli, czy to jest dobra zmiana?
3: Wyłączenie edukacji związanej ze zdrowiem seksualnym daje szansę rodzicom, którzy obawiają się tego tematu, na pozwolenie dziecku zdobycia wiedzy o zdrowiu z pominięciem tego elementu, które budzi wątpliwości.
0: Nie będzie oceny z tego przedmiotu, a jego zaliczenie nie będzie decydowało o promocji do kolejnej klasy czy ukończeniu szkoły.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Łódzka sztuka dostała bilet w kosmos. Lunar Codex to niezwykły projekt, który wysyła ludzką twórczość w kosmos, na orbitę Księżyca i jego powierzchnię. Jedną z kolejnych misji ma być Polaris. Na pokładzie lądownika znajdzie się archiwum, m.in. z setkami tysięcy dzieł sztuki, tekstów, nagrań. Wśród wyróżnionych artystów jest łodzianka Daria Solar. 6 jej prac już w kosmosie jest.
5: Strasznie się ucieszyłam, jak usłyszałam, że moje prace są na Księżycu i też jak wylądował Firefly, to jest ten lądownik, który zaniósł moje prace, to tak usiadłam i tak stwierdziłam, że już nikt mi nie zabierze tej pracy z tego Księżyca. Jeżeli jest to takie coś, co zostanie ze mną do końca życia, to jest to piękne przeżycie.
0: Projekt obejmuje ponad 50 tysięcy twórców z całego świata, w tym 13 z Polski.
4: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Ja mam taki projekt, żeby dobrze przeżyć poranek, potem zrobić dobry obiad i potem, żeby było fajnie do kolacji. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: I Justyna Bieniek.
6: Justyna też ma jakiś projekt.
0: Kasiu, ale wcześniej kawa.
6: Kawa już jest, także już po 2 łykach od razu czuć się lepiej na duszy i na ciele. Zapraszamy na poranny program Radia Plus. To rano wstaje.

Water Loyal na antenie Rady Plus 12 minut po godzinie 6. Imieniny obchodzą dzisiaj Bernard, Eliasz, Hieronim, Krzysztof, Lucjusz, Łucjusz, Maksym, Małgorzata, Maria i Paweł. Wszystkiego najlepszego. A świętują urodziny m.in. Robert Plant, brytyjski wokalista, autor tekstów, członek zespołu Led Zeppelin, a także Cezary Harasimowicz, polski aktor, prozaik, dramaturg, scenarzysta filmowy. Wszystkiego najlepszego. Czas na Ewangelię w Radio Plus 12 minut po 6. czwartek, 20 dzień sierpnia w kalendarzu.

0: Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie.
1: Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że Pan Bóg ciągle wysyła do nas jakieś zaproszenie. Ciągle Bóg chce, żebyśmy odpowiedzieli na relację do Niego, na miłość. Posługuje się różnymi ludźmi, ale też jakimiś konkretnymi zdarzeniami, sytuacjami, okolicznościami, w których wymaga od nas odpowiedzi. Czasami może być tak, że mieszkamy naprzeciw Kościoła, że ktoś mieszka naprzeciw Kościoła i w życiu do tego Kościoła nie zajrzał, mimo tego, że ma miejsce, w którym może wychwalać Boga. Czasami jest tak, że mogą być nasi bliscy, którzy namawiają nas, żeby spróbować, żeby iść, żeby zobaczyć, żeby doświadczyć Boga. A my możemy być bierni w odpowiedzi na to zaproszenie. Ci, którzy nie odpowiedzą na to zaproszenie, mogą się przy końcu życia zdziwić i zapłakać. Jeśli nie wystarczy modlitwy Kościoła, może być wtedy za późno.
2: Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

Oj, nie śpi, nie śpi. Czas wstawać. Pora na przebudzenie. 25 minut po godzinie 6. Poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilę The Beatles, Twist and Shout, a potem sprawdzimy prognozę pogody na dzisiaj. Ma być deszczowo, powiem tylko tyle. A jak będzie, sprawdzimy już za chwilę na antenie Radia Plus.

0: A jakie to piękne Beatles w Radiu Plus, 28 minut po godzinie 6. Czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody.
1: Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
3: Zdradzę Ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
2: Gdzie?
3: W miejscu, gdzie kiedyś był

0: dwupoziomowy garaż podziemny. Więcej na residencelublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poranny alert RCB odwołany, to kolejny już SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a otrzymali go wcześniej mieszkańcy lubelskiego i podkarpackiego. A to po tym, jak rosyjskie samoloty zaatakowały zachodnią Ukrainę. W tej sytuacji Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce, o czym informowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Podlascy strażacy jadą do Hiszpanii walczyć z pożarami. Na południe Europy zabierają lekki sprzęt, a zajmą się zatrzymywaniem ognia w trudno dostępnym terenie, mówi podlaski komendant Straży Pożarnej Janusz Kontrat.
2: To odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy do gaszenia pożarów obszarów leśnych, terenów niezurbanizowanych, bardzo trudno dostępnych, gdzie gaszenie za pomocą pojazdów ratowniczo-gaśniczych jest niemożliwe.
1: Strażacy będą walczyć z ogniem w górzystych terenach północno-wschodniej Hiszpanii. Ich misja potrwa do końca sierpnia. To na koniec jeszcze doniesienia brytyjskich i amerykańskich mediów. Harry i jego żona Meghan zostawiają Amerykę i przenoszą się do Wielkiej Brytanii. Książę i księżna Sussexu razem z dziećmi mają opuścić Kalifornię w najbliższych tygodniach, donosi New York Times. Król Karol wie już o tych planach. Przypomnijmy, w lipcu monarcha spotkał się z synem, jego żoną i wnukami. Dzieci zobaczył po raz pierwszy od 4 lat.
3: Anna Opasiak, informacje z regionu. Poranny alert RCB odwołany, to kolejny już SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymali go mieszkańcy lubelskiego i podkarpackiego. Najpierw po 4:00 dostali ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. Około 5:30 system ostrzegania podał o zakończonym zagrożeniu. Zaatakował policjantów maczetą, teraz trafił do aresztu. 75-latek z gminy Komarów Osada odpowie za atak na funkcjonariuszy. Mężczyzna usłyszał zarzut, rzucił się wcześniej na mundurowych podczas interwencji dotyczącej znęcania się nad żoną.
4: W trakcie czynności mężczyzna był agresywny, groził mundurowym pozbawieniem życia, nie reagował na wydawane mu polecenia. Agresor uzbrojony w maczetę, nóż i siekierę, zaatakował funkcjonariusz. Ucierpiał jeden, który został uderzony rękojeścią maczety, rzuconej w jego kierunku.
3: Mówiła podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. 75-letni agresor miał wtedy w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące, a w sumie może to być nawet 10 lat. A co w pogodzie? W Lublinie i na Lubelszczyźnie pochmurny poranek. W ciągu dnia przybędzie słońce, zrobi się też cieplej, choć już teraz temperatura nie jest niska. Wynosi 19 stopni, a za dnia osiągnie maksymalnie 27. Dziś sporo słońca, ale przydadzą się też parasole, bo wystąpią opady deszczu. Najpierw mało intensywne w pierwszej części dnia, po południu również z burzami.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 7:00. Za chwilę w Radiu Plus Urszula i Malinowy Król. A teraz Pet Shop Boys, Always on My Mind. Przypominam, to czwartek już, 20 dzień sierpnia, jutro piąteczek i znowu weekend.

0: Urszula i Malinowy Król na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 7. Roald Sokolski dostał informację z Chin. Przyjeżdżaj pan, popatrz pan, co żeś narobił. Okazuje się, że 27 lat temu przekazał 5 tysięcy dolarów chińskiej rolniczce Yin Yunzen, która chciała walczyć z pustynnieniem i chciała posadzić las mango. I co się okazało? Po 27 latach wyrosło 50 tysięcy drzew, co najmniej, tak? Jakoś tak było? Tak, 50 tysięcy drzew. I on pomyślała, że zaprosi tego pana, żeby mu pokazać, że te pieniądze nie poszły na marne, mimo że ten pan myślał sobie wtedy, że to nie jest pomysł, który się pewnie może sprawdzić. A tu się okazało, że się sprawdził aż nadto. Fajna historia, bo to pokazuje, że czasami walczyć o to, w co się wierzy, to po pierwsze, a po drugie warto czasem komuś zaufać, dać pieniądze i w ten sposób trochę naprawić świat, może podratować w ten sposób. W każdym razie piękna historia prosto z Chin. Za 17 minut 7 poranny program Radia Plus, która staje za chwilę na naszej antenie. Take That, Back for Good, będzie też The Archies i Sugar Sugar.
1: Reklama.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
6: Kastorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Sugar, Sugar, Honey, Honey, The Artist na antenie Radia Plus. No to będzie słodko czy gorzko? Niech zgadnę. No, nie będę zgadywać, posłuchajmy wspólnie. 20 dzień sierpnia, jak zapisał się w kartach historii Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 20 sierpnia 1845 roku w Jegołomi pod Krakowem urodził się Adam Chmielowski, brat Albert, zakonnik, malarz, założyciel zgromadzeń zakonnych Albertynów i Albertynek. Tego dnia w roku 1943 podczas ataku na niemiecką strażnicę we wsi Sieczychy koło Wyszkowa zginął Tadeusz Zawadzki Zośka, harcmistrz, podporucznik Armii Krajowej i bohater książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. 20 sierpnia 1153 roku w opactwie Clairvaux we Francji zmarł Bernard, jeden z najbardziej wpływowych ludzi swojej epoki. Do cystersów wstąpił w wieku 22 lat, a wkrótce założył własne opactwo w Clairvaux. W ciągu jego życia wyrosło z niego ponad 100 klasztorów w całej Europie. Doradzał papieżom i królom, głosił kazania wzywające do krucjat, a jego kazania o pieśni nad pieśniami i hymny maryjne przyniosły mu tytuł doktora miodopłynnego. Opactwo w Clairvaux zostało niemal całkowicie zniszczone podczas rewolucji francuskiej, ale 20 sierpnia 1830 roku Pius VIII ogłosił Bernarda doktorem kościoła. Dziś święty opat patronuje zakonowi cystersów, Burgundii, Genui, Pelplinowi, a także pszczelarzom.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Serca Gwiazd i Halina Frąckowiak w Radiu Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma. Już za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, a po siódmej kolejne przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Atakowały drony i rakiety, zmasowane uderzenie na Kijów. Polska poderwała swoje myśliwce. Rząd chce ulżyć klasie średniej i zapowiada zmiany w podatkach. Opowiemy o nich już za chwilę. To ich towarzysz w rozmowie. Na koniec o tym, dlaczego seniorzy korzystają ze sztucznej inteligencji. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 8 osób nie żyje, ponad 30 jest rannych. To po atakach na ukraińską stolicę. Rosjanie uderzyli też w miejscowości w obwodzie kijowskim. A w związku z tymi działaniami także Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce. Do mieszkańców wschodniej części kraju wysłano specjalne alerty. O szczegółach już teraz Mateusz Chłystun.
2: Tysiące mieszkańców Kijowa minioną noc spędziły na stacjach metra, chroniąc się przed atakami. W mediach społecznościowych krążą filmy z rosyjskich ataków na Kijów. Armia Putina użyła do nich dronów i balistyki. W stolicy eksplozje i zniszczenia odnotowano w trzech dzielnicach: rejonie Sołomiańskim, Światoszyńskim i Darnyckim. To dzielnice pełne wysokich bloków mieszkalnych. Właśnie w jeden z nich uderzyli Rosjanie, niszcząc 8. i 9. piętro. Celem był także szpital. Ogień po eksplozjach objął samochody, garaże i sklep. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce i postawiła w gotowości naziemny system obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Te działania, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, miały charakter typowo prewencyjny. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali też jednak alerty w tej sprawie.
1: Alerty odwołano, także operujące na polskim niebie myśliwce wróciły już do bazy. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Te zakładają podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. O szczegółach Michał Skolimowski.
3: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 złotych rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowe koszty dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
4: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
3: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
5: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przyniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
3: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
1: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Grozi mu 12 lat więzienia youtuber Stu z zarzutami za aferę Pandora Gate. Stuart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Śledczy mają potężny materiał dowodowy.
6: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tę sprawę.
1: Mówił Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury. 34-letni Stu ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W ubiegłym tygodniu po zgodzie londyńskiego sądu przewieziono go do Polski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Seniorzy korzystają ze sztucznej inteligencji, bo czują się samotni, czytamy w raporcie CBOS-u. AI to dla nich towarzysz w rozmowie, a nawet wirtualny terapeuta.
7: Może się to wiązać z postępującą samotnością seniorów i może to im zastępuje jakieś takie relacje, które ciężko im utrzymać w prawdziwym życiu. Może ta sztuczna inteligencja zastępuje im regularny kontakt z kimś lub z czymś.
1: Mówi Zuzanna Czarniecka z Centrum. W Polsce nawet co czwarta osoba powyżej 80 roku życia może odczuwać samotność, podkreśla Paulina Łatacz ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich.
8: To też jest stres, to też są stany depresyjne, lęk. No i to wszystko sprowadza się do tego, że seniorzy mogą po prostu przestać też dbać o siebie i przestać przyjmować leki, odżywiać się też, bo po prostu nie mają dla kogo się starać, to często słyszymy.
1: Według badania ze sztucznej inteligencji regularnie korzysta już co trzeci Polak. A w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
9: Pogoda. W Lublinie i na Lubelszczyźnie poranek z deszczem. Nad regionem przychodzą właśnie opady i burze. Potrwają do około godziny, potem wróci słońce i znów będzie bardzo pogodnie. Tak do 13, bo potem znów się zachmurzy, wystąpią opady deszczu, a intensywny deszcz i burze wrócą około 18. Ciśnienie dziś niskie, a wiatr dość silny.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Wstać czy nie wstać? Oto jest pytanie. Oczywiście, że wstać jak najbardziej, bo przed nami piękny dzień, czwartek, 20 sierpnia, za chwilę Dusty Springfield, teraz Alphaville w Radiu Plus. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam, do dziewiątej zapraszam.

0: Dusty Springfield in Private na antenie Radia Plus 13,5 minuty po godzinie 7. Jest okres wakacyjny, więc czekamy na wasze pocztówki z wakacji i wspomnienia takich wakacji, które gdzieś tam głęboko zapadły wam w pamięć. Na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy do zdobycia wspaniałe gadżety od Radia Plus, takie wakacyjne. Jest torba plażowa, w torbie mnóstwo niespodzianek, które na wakacje i na wyjazdy na pewno się przydadzą. Zapraszam i zachęcam, by zajrzeć na naszą stronę internetowej w wolnej chwili przy śniadaniu, a za chwilę Krzysztof Krawczyk, będzie też Czesny Hawks w Radio Plus.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
1: Reklama.

Cześć, the host, the one and only na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 7. Mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy wyspani, bo nowy dzień przed nami, to czwartek 20 sierpnia. A naukowcy mówią, że sen, no to ważna sprawa jest i trzeba pilnować tego, by się wysypiać, żeby przespać te ustawowe przynajmniej 7 godzin. No bo okazuje się, że zresztą tak porównują, że jak telefon nam po 8 godzinach działania się wyładowuje, no to znaczy, że trzeba wymienić baterię. A z człowiekiem to tak nie jest, że się da wymienić baterię. Trzeba te baterie po prostu porządnie naładować. Ace of Base już teraz w Radiu Plus, Cruel Summer, a za chwilę kolejne wiadomości pogodowe i nie tylko na antenie Radia Plus. Czy parasol dzisiaj będzie potrzebny? No to jest pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć.

0: Okrutne lato Ace of Base na antenie Radia Plus, 28,5 minuty po 7, czas na wiadomości w skrócie.
1: Reklama. Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Co najmniej 8 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w nocnych atakach Rosji na Kijów, informuje mer stolicy Witalij Kliczko. W mieście od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Kontynuowana jest akcja ratunkowa, służby cały czas przeszukują zawalone budynki. Siły rosyjskie uderzyły ciężkimi dronami, rakietami balistycznymi i pociskami manewrującymi. Uszkodzone są domy, zakłady, sklepy i magazyny. Już 3 tony śniętych ryb wyłowionych od soboty z kanału Gliwickiego. Powodem jest toksyczna złota alga. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022. Wojewoda śląski już wcześniej zapowiedział, że w razie konieczności służby są gotowe użyć nadtlenku wodoru, który skutecznie zwalcza złotą algę. Kolejny krok Igi Świątek w stronę obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka bez większych problemów pokonała Diane Paris 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału. Była to 9. wygrana Świątek z rzędu. W kolejnym meczu jej rywalką będzie Jelena Rybakina.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Najpierw ostrzeżenie, potem jego odwołanie. Zgodnie z zapowiedziami rządu mieszkańcy wschodniej Polski dostali SMS-y ostrzegające o zmasowanych atakach na Ukrainę. Atak mógł bowiem zagrażać także wschodnim województwom Polski, o czym więcej nasz reporter Bartłomiej Ważny.
3: Mieszkańcy dostali najpierw ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. W treści podano, aby śledzić dalsze komunikaty. Około 5:30 system podał informację o zakończeniu zagrożenia. To pierwsze tego typu SMS-y. Wcześniej służby tłumaczyły, że ich wysyłanie stanowi zbyt duży problem techniczny. Ten jednak najwyraźniej udało się przełamać.
2: W nocnym zmasowanym ataku Rosjan na Kijów zginęło 5 osób. Rakiety balistyczne spadły na bloki mieszkalne i magazyny. Uszkodzony został także szpital dziecięcy. Zaprasza na spotkania. Zamość rusza dziś 14. edycją Zamojskiego Festiwalu Filmowego. Jak mówią organizatorzy, odbędzie się pod hasłem Spotkania z historią.
4: Sercem festiwalu jest konkurs filmów dokumentalnych i reportaży. W tym roku o nagrodę główną Zamość Perła Renesansu powalczy 14 dokumentów wyselekcjonowanych przez komisję konkursową.
2: Festiwal potrwa od dziś do niedzieli. A co w pogodzie? W Lublinie i na Lubelszczyźnie pochmurny poranek. W ciągu dnia ma przybywać słońce, zrobi się znów bardzo pogodnie. Deszcze wrócą około godziny 13 i pojawią się też wieczorem około 18. Wtedy też wystąpią burze. Dziś ciśnienie niskie, a wiatr dość silny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku, za chwilę Savage Garden, Only You. Nie, Savage, Only You będzie w Radiu Plus. A teraz Michael Jackson, Beat It. Kasia Kozimor, witam, dzień dobry, zapraszam do godziny 9, a w tej chwili na zegarze za 26:08.

0: Rany, program Radia Postaran. Za 18 minut będzie godzina 8. Za kilkanaście miesięcy, może za rok, no tak gdzieś mniej więcej w maju, do Polski przyjdzie Russell Crowe z koncertem. Ja nie wiedziałem nawet, że on śpiewa. On ma całkiem nieźle prosperujący zespół. Potwierdzone już są koncerty między innymi w Rumunii. No i wszystko wskazuje na to, że wystąpi również w Polsce. Ciekawa jestem, czy będzie to koncert na dużą ilość osób. Czy pójdziemy zobaczyć, jak Russell Crowe, nie wiem czy nawet, czy on śpiewa w tym zespole. W każdym bądź razie szykuje się niezła impreza. Bardzo ciekawa. Za chwilę Bonnie Tyler na antenie Radia Plus. Oprócz tego pojawi się też Village People YMCA za 18 minut 8. A ja przypominam o pytaniu przed śniadaniem, o naszej akcji z pocztówką. Nostalgiczne lato, wspominamy, jak to się kiedyś wypoczywało. Może macie jakieś cudowne wspomnienia, którymi chcielibyście się podzielić z nami, to zajrzyjcie na stronę internetową www.radioplus.pl. Tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Zestawy gadżetów wakacyjnych czekają i czekamy również na wasze zdjęcia z wakacji, tych na przykład, które miały miejsce teraz, w tym sezonie, a może jakieś macie wspominkowe, fajne zdjęcia, które mogłyby wyglądać trochę jak pocztówka. Wyślijcie nam do nas, chętnie obejrzymy, chętnie nagrodzimy. To jeszcze do godziny 9 na antenie Radia Plus, na pewno na naszej antenie. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
6: Gdzie?
5: W miejscu, gdzie kiedyś

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Ranny program Radia Plus, to rano wstaje pytanie przed śniadaniem. W tym tygodniu skupiamy się na pocztówkach z wakacji, tych, które właśnie gdzieś tam spędzacie wolny czas, wysyłacie do nas zdjęcia, no i opisujecie, co robicie. Możecie też wspominać swoje ulubione wakacje sprzed lat, jak to kiedyś było. Za 5 minut będzie godzina 8, my nagracamy zestawem wspaniałych nagród wakacyjnych. A wiecie, że w Przeczce nad jeziorem Śniarwy jest muzeum pocztówek reprezentujących Mazury i tam jest 2,5 tysiąca pocztówek, które można sobie oglądać, popatrzeć, jak to kiedyś na Mazurach się wypoczywało, jak to kiedyś wyglądało. Fajna sprawa, jeśli jesteście gdzieś w okolicach, pewnie warto zajrzeć. A jeśli chodzi o Światowe Muzeum jakichś pocztówek, to nie znajdziecie, ale Muzeum Poczty to i owszem, takie chyba najbardziej znane to w Londynie, ale nie tylko. Można gdzieś tam zawsze znaleźć takie miejsce, gdzie łyknąć trochę historii, popatrzeć, jak to kiedyś pocztówki wyglądały. Do pocztówek wracamy po godzinie 8, a za chwilę na naszej antenie Shakin' Stevens, You Drives Me Crazy.

0: Ona go doprowadza do szaleństwa, ale on to chyba lubi. Shakin' Stevens w Radio Plus, You Drives Me Crazy. Za dwie minuty będzie ósma, czas na wiadomości.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Już kilkanaście ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Na miasto uderzyły drony i rakiety balistyczne. Z lotniska prosto do szpitala wrócili kolejni poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech. Lewy strzela, Chicago Fire wygrywa i o tym będzie na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niemal 8 godzin trwał zmasowany rosyjski atak na Kijów. Odwołano go kilkanaście minut temu. Ukraińska stolica była atakowana dronami i rakietami balistycznymi. Na ten moment wiadomo o 12 ofiarach, ponad 30 osób zostało rannych. Zniszczone są bloki mieszkalne i magazyny, uszkodzony szpital i placówka oświatowa. W akcji cały czas ratownicy. Ledwo udało się wydostać z mieszkania, mówi nam pani Olena, mieszkanka zniszczonego bloku. Mieszkam na czwartym piętrze, nagle huk jeden, potem drugi, siedziałam wtedy w kuchni. Nie pamiętam nawet, jak to się stało, że chwyciłam tylko telefon i wybiegłam na korytarz. Mam dwie pary drzwi, ledwo udało nam się wyjść. W związku ze zmasowanym ostrzałem Polska poderwała swoje myśliwce. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę wysłano także alert RCB. Polscy mieszkańcy dostali je po raz pierwszy. To z województw lubelskiego i podkarpackiego. Ze szczegółami już teraz Bartek Ważny.
2: Mieszkańcy dostali najpierw ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. W treści podano, aby śledzić dalsze komunikaty.
3: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl. Wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj zagrożenie na terytorium RP.
4: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
2: Około 5.30 system podał informację o zakończeniu zagrożenia. To pierwsze tego typu SMS-y. Wcześniej służby tłumaczyły, że ich wysyłanie stanowi zbyt duży problem techniczny. Ten jednak najwyraźniej udało się przełamać.
1: Bartek Ważny, dziękujemy. Z lotniska prosto do szpitala kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przyleciało wczoraj do Rzeszowa samolotami LPR-u. W jakim stanie są pielgrzymi i co z pozostałymi? To pytanie do Michała Skolimowskiego.
5: Stan poszkodowanych pozwalał na transport, ale cały czas muszą być pod opieką lekarzy. Trafili do trzech rzeszowskich szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: Na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też na oddział chirurgii szczękowej.
5: W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób, 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i na razie nie mogą wrócić do kraju, dodaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
7: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
5: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia poszkodowanych.
1: Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Teraz Dolny Śląski, poszukiwania pumy. Zdjęcie z fotopułapki postawiło na nogi służby z nadleśnictwa w powiecie świdnickim. Jest pilny apel do mieszkańców.
8: Najważniejsze jest zawsze przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, więc pewnie kwestie prawne i możliwości usunięcia osobnika były później rozpatrywane. Nie ma żadnego zakazu wstępu do lasu. Do lasów oczywiście można chodzić. Po prostu prosimy jedynie o zachowanie jakiejś większej ostrożności.
1: Apeluje Mariusz Wojciechowski, zastępca nadleśniczego, a mieszkańcy na razie do lasu się nie wybierają.
9: Pan by poszedł do lasu teraz na spacer, czy niekoniecznie?
10: Na pewno nie. Nawet z pistoletem gdybym miał. No co? Strachu człowiek by był, co nie? Albo uciekać, albo co? Ja no wierzę, że takie coś jest. Skoro fotopułapka, wie pan, złapała.
1: Puma miała być widziana w Lutomii Górnej, ale pamiętajmy, że może się przemieszczać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski strzela, a Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie. Najpierw był faulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał 11.
11: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
1: Dla Chicago to 6 wygrana z rzędu. Warto dodać, że był to mecz, w którym wystąpiło 2 piłkarzy, którzy jeszcze niedawno rządzili w lidze hiszpańskiej. Po jednej stronie Lewandowski, a w barwach Orlando zagrał Antoine Griezmann, dla którego to także pierwszy sezon w MLS. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
12: W Lublinie i na Lubelszczyźnie po deszczowym poranku wraca rozpogodzenie. Aktualnie na niebie sporo słońca i trochę chmury. W regionie pojawią się jeszcze opady deszczu, najpierw około 13, a potem razem z burzami wrócą około 18. Co do temperatury, teraz wynosi 21 stopni, a za dnia osiągnie 27.
0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
13: A za oknem, przynajmniej w Warszawie, tak jak na filmie, czasem słońce, czasem deszcz. 5:30 po 8. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor, zapraszam do 9:00. Radio Plus. A za chwilę rozstrzygnięcie naszej zabawy, pytanie przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I tam jest Kamila. Dzień dobry, Kamilo. Witam cię serdecznie na antenie Radia Plus.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Napisałaś coś o post-crossingu, czyli jesteś osobą, która nie dość, że wysyła, to jeszcze dostaje kartki i to cały czas, mimo że czasy się zmieniły i teraz wszyscy w MMS-y chodzą. Jak to jest? Opowiadaj.
2: Tak, dostaję bardzo duże ilości tych kartek, ponieważ w post-crossingu no, za każdą jakby wysłaną kartkę otrzymuje się kolejną i nigdy nie wiem, skąd tą kartkę dostanę i to jest właśnie też najciekawsze.
1: Dobrze, a wysyłasz kartki do kogoś też? Jak to działa? Powiedz
2: tak,
1: mi.
2: Oczywiście, oczywiście.
1: Losuję. No?
2: Jesteśmy jakby na takiej platformie, aha, gdzie losujemy swoje adresy.
1: Okej.
2: Okay. Także też ja nigdy nie wiem w danym miesiącu do kogo wyślę kartki. W tym miesiącu wysłałam do Japonii, do Chin, do Niemiec, do Szwajcarii. Także w każdym miesiącu praktycznie do innego kraju.
1: Dobra, a taka najbardziej egzotyczna kartka, która do ciebie przyszła? Potrafisz taką wymienić? Czy wszystkie są jednakowo fantastyczne?
2: Chyba jedyna kartka, która do mnie przyszła, jeszcze wcześniej nie przyszła i no nie wiem, czy przyjdzie z Boliwii. I tak jakoś ją bardzo pamiętam i jakoś tak...
1: No i super. Dobrze. Jak jeździsz, to też wysyłasz, czy tylko stacjonarnie, jak to wygląda? Czy
2: też raczej stacjonarnie, dużo? Ponieważ mam takie pudełeczko już z kartkami wykupionymi, ponieważ na post-crossingu każdy z nas pisze o sobie parę słów i niektórzy na przykład mają jakieś swoje życzenia co do kartek, także staram się zawsze to jakoś tam troszkę spełnić.
1: I... A jak duża jest ta twoja kolekcja? Liczyłaś te kartki, które do ciebie przyszły?
2: No około 500 na razie.
1: Pani, to już muzeum można otwierać.
2: A to jeszcze
1: otwierać.
2: I tak, to nie należy do najlepszych, jeszcze nie należy do czołówki.
1: Rozumiem, że aspirujesz.
2: Oczywiście.
1: Dobrze,
2: oczywiście.
1: To fantastycznie. Trzymam mocno za ciebie kciuki, dziękuję za to spotkanie, za to, że opowiedziałaś nam o tej formie, no, też trochę bycia wśród ludzi, poznawania pewnie również,
2: tak.
1: Także jest to pewnie
2: tak.
1: Fajny sposób. Dziękuję ci za to spotkanie, oczywiście
2: dziękuję.
1: Do ciebie zestaw gadżetów wysyłamy i pakujemy i dziękuję za to spotkanie. Kartka pocztowa od Radia Plus też będzie, także fajna rzecz. Dziękuję, do usłyszenia. 14 minut po 8, za chwilę na naszej antenie ABBA będzie Edyta Górniak, a ja was zachęcam, napiszcie do nas na naszej stronie internetowej specjalna zakładka dotycząca tej zabawy. No i może warto pobawić się w ten post-crossing.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Reklama.

Cóż za głos, aż mam ciarki. 26,5 minuty po godzinie 8. To oczywiście ona, Edyta Górniak. To nie ja, byłam Ewą w Radiu Plus. A teraz Silent Circle, Touch in the Night. No i tak się budzimy w czwartek 20 sierpnia. Mam nadzieję, że już wszyscy po śniadaniu przebudzeni, gotowi, energiczni podbijać świat.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
0: Reklama.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Rumunia, w nocy w jej przestrzeń powietrzną wleciał dron. Stało się to podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec rozbił się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju, poinformowało Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. Nikomu nic się nie stało. Aby monitorować sytuację, poderwano samoloty F-18 hiszpańskich sił powietrznych i rumuński śmigłowiec. A był to kolejny incydent dronowy tego typu w Rumunii w ostatnich miesiącach. Uwaga kierowcy, zablokowana droga ekspresowa S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W Bożenkowie koło Bydgoszczy dachował samochód. Do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Opławiec i Maksymilianowo. Nikt nie został poszkodowany. Trasa w kierunku Gdańska jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi. Zapowiedział, że każdy kraj, który pozwala na pomoc Teheranowi, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Wezwał sojuszników, by dołączyli do USA w izolacji Teheranu.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Paniki nie było. Lublinianie komentują poranny alert RCB. Wiadomość dotyczyła potencjalnego zagrożenia dla Polski Wschodniej po zmasowanym ataku Rosjan na Ukrainę. A jakie były reakcje?
3: Rano trzeba żyć szybko.
4: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
5: Stwierdziłem, że jak się obudziłem, to chyba się nic strasznego nie stało.
6: Ogólnie jestem z Ukrainy i sobie tak przeczytałam. No nie było tego dźwięku. Wstałam normalnie do pracy i poszłam.
2: Alert obowiązywał od 4 do 5.30. Wszystkie nowe hybrydy już jeżdżą na liniach. W Lublinie MPK wypuściło na trasy nowo zakupione autobusy hybrydowe. To 9 pojazdów typu plug-in, które dotarły do miasta w ostatnich tygodniach. Najnowszy zakup kosztował ponad 32 miliony złotych, mówi rzecznik MPK Lublin Weronika Opasiak.
7: Konsekwentnie realizujemy rozwój i niskoemisyjnego, i zeroemisyjnego transportu, a dostawa następnej partii autobusów hybrydowych już przynosi korzyści i środowiskowe, i ekonomiczne, bo pojazdy te spalają o około 20% mniej paliwa niż standardowe autobusy spalinowe.
2: Nowe pojazdy MPK Lublin zakupiło dzięki funduszom europejskim, a w sumie od początku roku na ulice miasta wyjechało 29 tego typu autobusów hybrydowych. Na dziś 20 dzień sierpnia w Lublinie i na Lubelszczyźnie zmienna aura. Raz sporo słońca, raz sporo chmur. Występują też opady deszczu i burze. Te pojawiły się o poranku, wrócą też popołudniem i wieczorem.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, poranku za 26 minut, godzina 9. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. Za chwilę Boniem i dużo, dużo słońca. A teraz Queen, I want to break.

0: Stany, bo nie wiem, na antenie Radia Plus za 19 minut będzie godzina 9. Ostatnio pewna Kanadyjka obchodziła swoje okrągłe urodziny, no dosyć już zaawansowany wiek, i zapytali: droga pani, jak pani to robi, bo wszyscy chcieliby żyć długo w zdrowiu. Okazuje się, że pani mówi: wszędzie, gdzie mogę, idę na piechotę, znaczy pieszo idę. Żaden autobus, żaden samochód, trzeba po prostu się ruszać, nie jeść pod korek, no i oczywiście wysypiać się i tyle. I żadna tajemnica, wszyscy to wiedzą, mało kto stosuje. Za chwilę Stevie Wonder, Part-Time Lover, będzie też Edyta Geppert, Kocham Cię Życie, na antenie Radia Plus, i takiej miłości do życia wam życzę. O, na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie! Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie! Zapraszamy!
1: Reklama.

Kocham cię, że się tak Gepert na antenie radia poza 8 minut będzie godzina 9. Ja już powoli się z wami żegnam, drodzy słuchacze, i dziękuję za dzisiejsze spotkanie o poranku. Ale dzień się dopiero rozkręca, całkiem dobrze się zapowiada, z przebojami, z nutą nostalgii oczywiście na antenie Radia Plus, z wycieczkami, pocztówkami i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, wycieczka muzyczna już teraz. Malcolm McLaren, Catherine Deneuve i lecimy do Paryża. Ach, śniadanie w Paryżu to mogłaby być niezła rzecz i niezły początek nowego dnia. Pomarzyć zawsze warto. Wracam jutro po 6, a dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Po 9 oczywiście Agnieszka Morawska z Państwem się przywita. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Zdradzę Ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
3: Gdzie?
2: W miejscu, gdzie kiedyś był

0: Poziomowy garaż podziemny. Więcej na residence.lublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Alerty RCB o zagrożeniu zadziałały. Tym razem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali wiadomości SMS. Co działo się tuż przed katastrofą autokaru na Węgrzech? Rozmawialiśmy z drugim kierowcą tragicznego rejsu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Paniki nie było, ale alerty RCB obudziły o poranku mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wiadomości z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczyły zmasowanego ataku Rosjan tuż za naszą wschodnią granicą. To pierwszy raz, gdy władze w takiej sytuacji posłużyły się tym kanałem komunikacji.
2: Rano trzeba żyć szybko.
3: Tak.
4: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie. I nie wiem dlaczego akurat dzisiaj, co się takiego wydarzyło, że akurat dzisiaj jest zagrożenie na terytorium RP, ale nie wiem, stwierdziłem, że jak się obudziłem, to chyba się nic strasznego nie stało.
5: Ogólnie jestem z Ukrainy i sobie tak przeczytałam, no nie było tego alarmu, żeby tego dźwięku. Wstałam normalnie do pracy i poszłam.
6: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
1: Z mieszkańcami Lublina rozmawiała Monika Kowalewicz. Informacje o zmasowanym ataku na zachodnią Ukrainę dostali tuż po 4:00. O 5:30 przyszła ta o jego zakończeniu. To nie był test ani próba generalna. Informowaliśmy o realnym zagrożeniu, mówi w rozmowie z naszym reporterem rzecznik RCB. Zapewnia, że to efekt przećwiczenia procedury po niedawnym incydencie z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, kiedy takich powiadomień nie było.
7: I to nasze działanie dzisiejsze, nocne, poranne, jest wynikiem aktualizacji tych procedur, tych schematów działania, które aktualnie funkcjonują. Chcemy identyfikować po pierwsze zagrożenie na wcześniejszym etapie i na tym wcześniejszym etapie informować, ostrzegać obywateli na zagrożonym terenie o tym konkretnym zagrożeniu.
1: Tłumaczy Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wiadomo, że takie alerty będą już standardem. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Odpowiedni wniosek trafi do ministra sprawiedliwości.
8: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski, podjęta została w tutejszej jednostce decyzja o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
1: Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Kierowca autokaru decyzją węgierskiego sądu na miesiąc trafił do aresztu. Nic nie zwiastowało tragedii. Kierujący sam nie wiedział, co się stało. Słyszymy od świadka wypadku. Dotarliśmy do drugiego kierowcy autokaru. Pan Grzegorz odpoczywał przed zmianą z kolegą, który kierował pojazdem. Ten przekazał mu, że czuje się dobrze i bez kłopotu dojedzie na wyznaczony parking.
9: Chciał na pierwszy, najbliższy parking zjechać.
10: Wtedy mieliście się wymienić, jak rozumiem, tak?
9: Tak.
10: Panie Grzegorzu, a pan Robert po wypadku, on panu opowiadał, że co się wydarzyło?
9: Nie potrafił, mówię, nie wiem, mówi, nie te. Zresztą wie pan co, no nie było tak czasu na rozmowy, bo tam cały czas, no była akcja cały czas, ja tam cały czas aktywnie pomagałem.
1: Usłyszał od pana Grzegorza Marek Balawajder. Przypomnijmy, do wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pojazd z nieznanych dotąd przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. 12 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Długie kolejki i godziny czekania. Polacy ruszyli do urzędów zastrzec swój numer PESEL, mimo że można to zrobić za pomocą aplikacji M-Obywatel. W urzędzie dzielnicy na warszawskim Mokotowie kolejka wczoraj ciągnęła się aż na zewnątrz.
11: Wspaniale, bo jestem młodsza, no tak lekko o 40 lat. Bałagan, niepotrzebna biurokracja w dobie elektroniki.
12: Ile jeszcze przed panem osób?
13: Jeszcze 5.
12: Czyli długo już pan stoi?
13: Ponad godzinę. Wczoraj byłem w banku i mam zastrzeżony dowód. Cała obsługa banku nie wiedziała, jak odbezpieczyć.
14: Długo będzie ciężko stać.
1: Ze względu na duże zainteresowanie dziś warszawskie urzędy popracują dłużej, do godziny 18:00.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. One Night in Bangkok i Mary Head na początek tej godziny.

0: Ach, ta Monika. Monika Dzieczna, ratownika Iwoły Jagiellońskie, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. 20 dzień sierpnia w kalendarzu, coraz bliżej do końca wakacji, ale te całe 10 dni, właściwie to nawet 11, przed tymi, którzy we wrześniu pójdą do szkoły. Dzisiaj czwartek będzie takim czwartkiem środą, ponieważ wczoraj nie było, co mi w duszy gra, przenieśliśmy to na dziś i za chwilę zadam pytanie.
1: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Reklama.

Bob Dylan w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 28 minut, prawie 29 po 9. Nietypowo, bo w czwartek. Pytam dziś, co mi w duszę gra. Zasady na początek: do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania, z czym to konkretne hasło wam się kojarzy. I tutaj ważne to jest. Tutaj nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko to, co jeszcze napiszecie o tym haśle właśnie. Jednak jeśli okaże się, że ta druga część odpowiedzi będzie tak interesująca i wiele osób tak napisze, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. A SMS-y wysyłamy pod numerem 691-141-141, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i coś jeszcze do tej torby dorzucę, jeszcze nie wiem co, będzie taka niespodzianka. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z dwóch słów. I podpowiedź numer jeden brzmi tak: głośny i zazwyczaj niechciany. Kolejna podpowiedź za chwilę. What a feeling, Irene Cara, teraz w Radiu Plus.

0: Udanych wakacji, zrelaksujcie się. Trochę. Krzysztof Cugowski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio
1: Plus. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo number 5 i Lubega w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze. Teraz prawie 18 minut do 10. Druga podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. A brzmi ona tak. Oznacza koniec laby. Oprócz hasła, przypominam, że składa się ono z dwóch słów, oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. A numer SMS-owy 691-141-141. Tutaj czekam na wasze odpowiedzi. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Reklama. Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
1: Reklama.

0: Still Love Me i Scorpions na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Lublin.
1: Rosjanie ponownie bombardują Kijów, są zabici i ranni. Ciszej proszę, warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi. Zakończyły się rekolekcje dla lektorów w Radomiu. Rozmawialiśmy z uczestnikami. Minęła 10, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To był jeden z największych rosyjskich ataków na Kijów w ostatnich tygodniach. 12 osób nie żyje, a około 40 zostało rannych. O szczegółach teraz nasza korespondentka Marta Radio.
2: W stronę Kijowa w nocy wystrzelono kilkadziesiąt rakiet różnych typów, a także prawie 170 dronów. Od nocy w ukraińskiej stolicy trwa akcja ratunkowa. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Sołomiańskiej, jednej z najważniejszych i gęsto zaludnionych części miasta, gdzie rakieta uderzyła w 9-piętrowy blok. Ratownicy przeszukują gruzy i odrywają kolejne fragmenty zawalonych konstrukcji w poszukiwaniu ludzi. Ich prace co jakiś czas przerywają kolejne alarmy. W innych częściach miasta uszkodzone są domy i samochody, a także szkoła, szpital dziecięcy i przedszkole. Zniszczenia są także w obwodzie kijowskim. W Boryspolu pociski trafiły w duże magazyny z żywnością oraz obiekty Czerwonego Krzyża. Uszkodzone lub zniszczone zostały również budynki mieszkalne.
1: Jutro w Kijowie dzień żałoby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na całym świecie żywność drożeje, a w Polsce ceny spadają. W lipcu światowy indeks cen żywności wzrósł o 1% rok do roku. W Polsce było taniej o 0,8%. Tak jednak nie będzie zawsze, mówi ekonomista z SGGW Paweł Kraciński.
3: Pewne jest to, że jest dość duża zmienność, bo świat ekonomiczny za sprawą ludzi staje się bardzo nieprzewidywalny. Wchodzi polityka, geopolityka, różne zawirowania w różnych częściach świata, wpływ zmian klimatu.
1: Jak dodaje Paweł Kraciński, sieci kupiły więcej owoców z importu. Dzięki temu ceny nie wzrosły, mimo że pogoda w tym roku zdziesiątkowała polskie sady. Ciszej proszę, pod takim hasłem warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi. Organizatorzy akcji ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze przekonują, że noce w stolicy są nie do zniesienia. Mateusz Gołębiewski.
4: To będzie powtórka ubiegłorocznej manifestacji. Protestujący chcą m.in. wprowadzenia urządzeń mierzących hałas oraz skuteczniejszego egzekwowania przepisów wobec kierowców i lokali rozrywkowych. Ich zdaniem obecne działania służb nie rozwiązują problemu, a nocny hałas w centrum Warszawy wciąż uniemożliwia mieszkańcom spokojny sen.
5: Jeśli chodzi o hałas w takich miejscach jak tutaj na Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, sami mierzyliśmy ten hałas certyfikowanymi sonometrami, które pokazywały w piku, potrafił ten hałas dochodzić do 110-120 decybeli.
4: Mówi Michał Pochna, jeden z organizatorów manifestacji. Protest przejdzie z placu centralnego pod siedzibę Komendy Stołecznej Policji.
1: Pikieta 4 września o 18.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekolekcje dla lektorów w Radomiu. Adam Najorczyk z parafii pod wezwaniem świętego Zygmunta w Szydłowcu jest ministrantem od 9 lat.
6: Potrzebę zostania, potrzebę przekazywania Słowa Bożego. Mam teraz inne spojrzenie na liturgię. Nie jest to już msza, zwykła msza święta, jednak miejsce ze spotkania z Bogiem jest specjalne dzień. Inaczej patrzę teraz na lekturę niż wcześniej. Wiem więcej, potrafię odróżnić pewne poszczególne części, wiem, co się kiedy dzieje. Wychowałem się przy ołtarzu. No, od młodzieńczych lat służyłem.
1: W spotkaniach wzięło udział około 50 ministrantów z całej diecezji radomskiej. Rekolekcje trwały od niedzieli do środy.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Gazebo, Krystyna Giżowska i Pointer Sisters w najbliższym czasie.

0: Helen Oates i Manita w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Prawie 20 minut po 10 na zegarze. Trzecia, ostatnia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. Jeśli ktoś dopiero teraz do nas dołączył, to nie jest środa, spokojnie, jest już czwartek. Dzisiaj tak nietypowo zamieniliśmy trochę dni, ale tak, podpowiedź numer 3 brzmi tak. O tym, że wkrótce zabrzmi, przypominają już markety i promocje na przybory potrzebne do szkoły. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć to hasło, ale także napisać, z czym wam się ono kojarzy. A na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i coś do tej torby w ramach niespodzianki jeszcze dorzucę. Radio
1: Plus. Reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Reklama.

0: Madonna w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 11. Czas na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra, a to pierwszy dzwonek i między innymi Marzena napisała w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Marzeno, z pierwszym dzwonkiem 1 września się oczywiście kojarzy i powrót do szkoły. Napisałeś, że bardzo lubiłaś szkołę i to rozpoczęcie roku szkolnego było takim początkiem nowej przygody. A same przygotowania, te zeszyty nowe, pachnące i taka obietnica, że będziesz ładniej pisać, ja tak miałam na przykład.
1: Tak, ja tak miałam, że jak były kupione książki nowe, to ja już się przeglądałam, wakacje, czytałam, oglądałam i no ja byłam takim tytułem kujona, nie? Także ja dla mnie, no niestety moje dzieci nie lubią szkoły, ale ja szkołę lubiałam i no, przynajmniej podstawówkę, bo wiadomo, no liceum to już trochę też inne wyzwania, inny poziom, nie?
0: Już inne myśli trochę w głowie.
1: Dokładnie.
0: Też, ale tak. I spadające kasztany jeszcze dzisiaj z tym pierwszym
1: tak,
0: dzwonkiem.
1: Bo mieliśmy tak koło szkoły kasztany i tak.
0: Czyli były też lodziki z kasztan i żołędzi.
1: Były.
0: Ja do dzisiaj mam tak, że kasztany zawsze zbieram, są takie ładne, błyszczące i gdzieś tam.
1: Też mi ten zabrał.
0: Właśnie. Więc to nie jest taki smutny czas, ten 1 września. Później już jest troszeczkę gorzej, jak już więcej nauki wchodzi, ale to pierwsze spotkanie to jest chyba z koleżankami, z kolegami ze szkoły. To chyba było coś takiego bardzo miłego. No i te nowe książki i zeszyty pachnące jeszcze.
1: Dokładnie.
0: Prezent mam dla ciebie dzisiaj, torba, co mi w duszy gra. Do tej torby coś jeszcze dorzucę, być może coś, co się będzie kojarzyło z tym 1 września. Zobaczymy, co tam znajdę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeśli masz jeszcze
1: bardzo mi miło.
0: Nam również. A jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: To pozdrawiam męża, dzieci i koleżanki i kolegów z pracy.
0: Do pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Dzięki.
0: The Final Countdown. Mam tak już właściwie, jeśli chodzi o rok szkolny i Europe w Radiu Plus teraz.

0: Backstreet Boys w Radio Plus, lato z notą nostalgii. Trochę postraszyłam już tym, że koniec wakacji się zbliża, ale przecież lato trwa i o zdjęcia z wakacji czekamy właściwie na wasze pocztówki z wakacji na radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,89. A od piątku banany kilogram 2,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.

0: Jestem z miasta i elektryczne gitary na koniec 10 do 11, 2,5 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
4: Gdzie?
3: W miejscu, gdzie...

0: poziomowy garaż podziemny. Więcej na residencelublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Poranne utrudnienia na drogach, za chwilę szczegóły. MSWiA chce usprawnić syreny alarmowe. System ma być połączony z alertami RCB. Święto wina w Zielonej Górze przez tydzień potrwa winobranie. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Seria niebezpiecznych zdarzeń na drogach, karambol na autostradzie A4 pod Krakowem. Pomiędzy Targowiskiem a Niepołomicami zderzyło się 6 aut, 2 są poważnie uszkodzone. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas ruchu i kierowcy jadący w kierunku Krakowa muszą się uzbroić w cierpliwość. Utrudnienia potrwają jeszcze przez godzinę. Groźny wypadek też na Dolnym Śląsku, na Krajowej 90C4 między Legnicą a Środą Śląską ciężarówka uderzyła w innego dostawczaka i osobówkę. Tam również nikt nie ucierpiał. Ruch odbywa się wahadłowo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: MSWiA chce usprawnić syreny alarmowe. Docelowo mają być połączone w jeden krajowy system zarządzany centralnie i powiązane z alertami RCB. Takie ostrzeżenia otrzymali dzisiaj mieszkańcy Lubelszczyzny po tym, jak w nocy Rosjanie ponownie bombardowali Ukrainę. O szczegółach teraz Mateusz Chłystun.
2: Rządowy system alarmowania za pomocą syren otrzymał roboczą nazwę SOJA. Ma być zarządzany przez Straż Pożarną. Najpierw jednak te syreny trzeba po prostu przejąć i połączyć.
3: W skali całego kraju mamy blisko 22,5 tysiąca syren należących do różnych podmiotów, które działały w rozproszeniu.
2: Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort pracuje jednak nie tylko nad automatycznym uruchamianiem syren,
3: ale także nad aplikacją informującą o zagrożeniach oraz systemem powiadamiania broadcastowego.
2: A częścią tego systemu mają być także działające alerty RCB, takie jak rozsyłane dziś na Lubelszczyźnie.
3: SMS-y nie mówiące o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie każdy powinien być przygotowany.
2: Tłumaczy rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Potężny pożar w Chlewnicy pod Lęborkiem ugaszony. Strażacy walczyli z ogniem od soboty. Spłynęły 4 hale i biuro Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
4: O godzinie 10 działania strażaków w miejscowości Chlewnica zostały zakończone. Przez całą noc strażacy dozorowali miejsce zdarzenia. Po sprawdzeniu dokładnie kamerą termowizyjną pogorzeliska pożaru i braku zagrożenia podjęto decyzję o zakończeniu działań.
1: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Służby prowadzą już oględziny zakładu, ustalają przyczyny i dokładne okoliczności tego pożaru.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie tydzień pod znakiem winiarskich tradycji regionu lubuskiego. Na winobraniu w Zielonej Górze powstanie miasteczko winiarskie, a w nim stoiska 44 winnic.
5: Przygotowaliśmy liczne degustacje. Też mamy zaplanowane liczne spacery winiarskie. Te spacery wieczorne z lampami naftowymi po ciekawych zakamarkach Zielonej Góry, po piwnicach winiarskich. No i też mamy galę lubuskiego wina w palmiarni.
1: Mówił Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia. Po Zielonej Górze przez tydzień będą też kursować winobusy i rozwozić uczestników pomiędzy winnicami.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Bananarama i Venus na początek tej godziny.

0: I Should Be So Lucky i Kylie Minogue w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 teraz na zegarze. Szczęśliwcami są ci, którym udało się chociaż na chwilę złapać oddech urlopowo, i na ten wasz oddech na zdjęciu czekamy, czyli na wasze pocztówki z wakacji z pozdrowieniami na radioplus.pl, specjalny formularz. Proszę tam załączyć zdjęcie, napisać pozdrowienia wakacyjne, a później czekać już na telefon dzisiaj za moment ode mnie, a później jeszcze od Janka Pasterskiego do zdobycia pocztówka nasza z pozdrowieniami. Odwdzięczamy się tym samym, doukładamy jeszcze jedną pocztówkę taką, którą możecie komuś wysłać, a do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
1: Reklama.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka z wakacji w Darłowie. Halo, dzień dobry, Macieju.
2: Dzień dobry.
1: Maciej,
2: cześć.
1: Wysłałeś nam pocztówkę z Darłowa, a właściwie z Darłówka, chociaż na pocztówce Darłowo, ale to blisko. Pogoda was nie rozpieszcza, humory znakomite, z Maciej z Katowic z rodziną. No, opowiadaj, co robicie nad tym morzem, skoro pogoda nie rozpieszcza.
2: Przede wszystkim, no, pobywanie. Cieszymy się.
1: Ale wieje.
2: No, wieje, bo akurat jestem w drodze, tak mnie dopadła, że tak powiem. No, cieszymy się towarzystwem, no bo wiadomo, jak to w ciągu roku, rok szkolny, praca i tak dalej, to się tak widujemy popołudniami, natomiast tu możemy ze sobą pobyć dłużej, także to już jest jak najbardziej pozytywna wartość.
1: To chyba największa. Dokładnie.
2: Co do pogody, faktycznie, no, przyjechaliśmy parę dni temu, była taka pogoda niezbyt, co tak powiem, wyraźna, wczoraj trochę też.
1: Ale strasznie wieje, właśnie, słuchajcie, no, ten deszcz, wiatr, ale są takie miejsca przecież w Darłowie, gdzie można się przed wiatrem schronić, oczywiście jak najwięcej korzystać z tego morza, ale chociażby ten zamek Książąt Pomorskich i ta historia króla pirata Eryka do odwiedzenia, też czy już było grane, czy jeszcze nie?
2: Nie, ale jest to, że tak powiem, na tapecie, ponieważ planowaliśmy dzisiaj do zamku się wybrać, ale pogoda jest lepsza.
1: Troszeczkę
2: poplażuję. No właśnie, więc jak się pogorszy, nie daj Boże, no to pojedziemy, a jak nie, to w jakimś innym. Ale oczywiście mamy stanach.
1: Super.
2: Zamek, no i trochę się pokręcić po okolicy.
1: I powdychać tego powietrza świeżego z morską bryzą. Prezent mam dla ciebie także, odpowiadamy swoją pocztówką i jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, taką dźwiękową pocztówkę wysłać, bardzo proszę.
2: Oczywiście. Pozdrawiam moją żonę, moje dzieci, które w tej chwili nie są ze mną, bo ja jestem na podwórku, a oni siedzą w pokoju jeszcze chwilowo. To przede wszystkim ich pozdrawiam. Pozdrawiam może wszystkich tych, którzy mnie słuchają. To też. W Katowicach teścia, znajomych, rodzinę. No i oczywiście całą załogę Radia Plus, bo ja mam to szczęście, że jak tylko wysyłam zgłoszenie do jakiegoś konkursu, to wygrywam. Parę lat temu, dwa czy trzy lata temu wygrałem też płytę
1: z pozdrowieniami
2: Marka Sierowskiego i jeszcze drugiego redaktora, także no, takie mam szczęście. Taka tradycja, że tak powiem.
1: Bardzo nam miło, wszystkiego dobrego i polecamy się. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam cię również. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.
2: Cześć, dzięki.
1: A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Reklama.

87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.

California Blue i Roy Orbison na koniec 11, 12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Radio Plus. Reklama.

0: Mama. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
0: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Stokrotka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Reklam.

0: Radio Plus Lublin.
1: Premier broni zmian w podatkach po krytyce Pałacu Prezydenckiego. Chciał zabić babcię, areszt dla mężczyzny z Lubartowa. Zakazy kąpieli w Bałtyku, wszystko przez pogodę. Minęło południe, Mikołaj Gronat, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier broni zmian w podatkach i odpowiada na krytykę z Pałacu Prezydenckiego. Kancelaria Prezydenta nazywa rządowe propozycje komplikowaniem systemu i dawaniem jednym, a zabieraniem drugim.
2: Tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Nam byłoby łatwiej podejmować decyzje, gdyby takie kwestie jak podatek cukrowy czy ostatnio podatek od koncernów paliwowych, gdyby znalazło to akceptację u prezydenta. Nie pomaga. Czasami przeszkadza.
1: Mówił Donald Tusk. Rząd proponuje przejściowy próg podatkowy przy zarobkach od 130 do 150 tysięcy złotych. Rocznie wynosiłby 24%. To przede wszystkim oszczędność dla zarabiających około 15 tysięcy miesięcznie. Dożywocie grozi 23-latkowi z Lubartowa. Mężczyzna usiłował zamordować swoją babcię, uderzając ją kastetem w głowę. Później zadzwonił na 112 i powiedział, że ją zabił. Kobieta walczy o życie w szpitalu.
3: Młody mężczyzna natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano próbki krwi do dalszych badań laboratoryjnych pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychotropowych.
1: Mówił Marcin Bajon z lubartowskiej policji. W mieszkaniu 23-latek miał mefedron i maczetę. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niebezpieczna pogoda nad morzem i zakaz wchodzenia do Bałtyku. Czerwone flagi powiewają m.in. w Mielnie, Dąbkach, Rowach, Dziwnowie i Mrzeżynie. To z powodu wysokich fal i prądów wstecznych, a w Jastarni wykryto bakterie coli.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wakacje dla kleryków to nie tylko czas odpoczynku i rozwijania pasji, również praktyki dyżurów w seminariach.
4: W trakcie wakacji mamy różne praktyki. My akurat mamy takie szczególne zadanie, a mianowicie zajmujemy się rekolekcjami kursu lektorskiego, zajmujemy się przyszłymi lektorami, współprowadzimy razem z księdzem prowadzącym te rekolekcje dla młodzieży.
1: Mówił Hubert, kleryk 4. roku Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Alumni odbędą także praktyki w parafiach, poznając lokalne wspólnoty i wdrażając się w pracę duszpasterską.
5: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jego niemiecki odpowiednik zapraszają do Lublina na Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego, mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w Lublinie.
6: Razem z ekspertami ZUS będą odpowiadali na pytania o prawo do emerytur i rent w Polsce i Niemczech, zasady ich naliczania, łączenie okresów ubezpieczenia z Polski i Niemiec, a także całą procedurę składania wniosków o świadczenia międzynarodowe.
5: Polski i niemiecki Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego odbędą się w dniach od 15 do 17 września w oddziale ZUS w Lublinie na Zana. Obowiązują zapisy, szczegóły na zus.pl. Doświadczają wspólnoty, zawiązują przyjaźnie i chcą być bliżej swojej wiary. W Garbowie trwa SMAL, czyli spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej. W 5-dniowym wydarzeniu bierze udział blisko 1000 osób, mówią Łucja i Zofia, uczestniczki spotkania.
7: Możemy tutaj przeżywać wszystko razem. Ta wspólnota jest niesamowita. Te wszystkie konferencje, msze święte i zbliżyć się do ludzi i do Boga.
8: No jest to spotkanie z Bogiem w takiej trochę innej przestrzeni. Mamy też warsztaty, gdzie ludzie opowiadają o swojej wierze i no przede wszystkim jest tutaj bardzo dużo wierzących młodych ludzi, z którymi można pogadać i też poznać ich doświadczenie Boga w życiu.
5: Spotkanie młodych w Garbowie potrwa do 23 sierpnia. W każdej chwili można dołączyć. Szczegóły na stronie smallublin.pl. Na Lubelszczyźnie prawie bezchmurnie i bardzo ciepło. 29 stopni na plusie, a nawet do 30 dzisiaj. Ale wiatr dosyć silny i porywisty. Do 50 km na godzinę daje nam nieco ochłody. Ciśnienie dzisiaj niskie, 1006 hektopaskali. W kolejnych godzinach prawie bezchmurno i równie ciepło. Ale wieczorem i w nocy prognozowane są burze z deszczem.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Czwartkowy dzień dobry od nas, Marek Sierocki.
10: Jan Pasterski, witamy, zapraszamy. To jeden z wielkich hitów, jakie nagrał duet Maggie Reilly, Mike Oldfield, piosenka True Friends na rozpoczęcie dzisiejszej Przebojowej Poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. W nim bardzo smutna data. 20 sierpnia 1980 roku odszedł od nas Jodassin, jeden z najpopularniejszych francuskich wokalistów.
2: Tak, no człowiek, który moim zdaniem, kiedy jego utworów się słucha, to można się uspokoić, tak na chwilę zatrzymać, nigdzie się nie śpieszyć.
1: Dokładnie tak, szczególnie te piosenki, które lansował w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku, do nich należy utwór Let Indien. Jodassin usłyszał piosenkę Afryka, wykonywaną przez zespół Albatros z Włoch, w składzie którego był oczywiście Toto Cotugno, twórca tej piosenki. Bardzo mu się ten utwór spodobał i nagrał francuską wersję tego przeboju jako Let Indien i wtedy piosenka stała się ogólnoeuropejskim, a nawet światowym przebojem. Współpraca panów Jodassin i Toto Cotugno trwała no dosyć długo, 9 piosenek. Toto Cotugno napisał dla Jodassina. Jodassin dwukrotnie odwiedził Polskę, nagrywał programy telewizyjne. Ostatni właśnie kilka miesięcy przed swoją śmiercią. Jodassin, niezapomniany francuski gwiazdor i Let Indien.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
5: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
4: Gdzie?
5: W miejscu, gdzie...

0: to trio Bad Boys Blue i Your Woman. Tony Hendrick i Karen Hartman to było muzyczne małżeństwo. Furorę zrobili piosenkami, które pisali dla żeńskiego tria wokalnego à la carte i po tych sukcesach postanowili stworzyć męski zespół wokalny i tak powstała grupa Bad Boys Blue. To byli wielcy konkurenci duetu Modern Talking. Te piosenki trochę stylistycznie przypominały hity Thomasa Andersa i Dietera Bolena. Za chwilę zagramy coś po włosku, ale wcześniej informacja o tym, jak zdobyć zaproszenia na multimedialne widowisko Zobaczyć Piosenkę.
1: No właśnie, okazuje się, że nie tylko można posłuchać, ale w tym wypadku też jeszcze zobaczyć, mieć to wszystko przed oczyma. 15 września we wtorek w Warszawie na Ursynowie będzie to wydarzenie, a my mamy podwójne zaproszenie. Dajcie krótko znać w SMS-ie, dlaczego chcielibyście się wtedy na tym widowisku pojawić. Nasz numer telefonu to 691-141-141 w oczekiwaniu na najbliższy telefon do kogoś. Teraz włoskie klimaty i Viola Valentino.
0: Artystka, która największe sukcesy odnosiła na przełomie lat 70. i 80. Wtedy królowała na festiwalu Sanremo, ale też jej piosenki cieszyły się powodzeniem w dyskotekach. Sejuna Bomba to jeden z tych wielkich hitów, jakie wówczas wylansowała Viola Valentino.

0: Domino Dancing to Nilton and Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys, a my już teraz przekonamy się, kto zdobył zaproszenia na multimedialne widowisko zobaczyć piosenkę.
1: Dozwoniliśmy się do Darka. Darku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was.
1: Dzień dobry. Z tego co wiem, na stałe mieszkasz w Puławach, zgadza się?
2: Na stałe mieszkam w Leokadiowie koło Puław, to jest bardzo blisko.
1: A, dobra, no okej, okay. Ale do Warszawy jakoś chyba nie jest bardzo daleko w takim razie.
0: Tak zwane
2: godzinę 20 jesteśmy, tak. A, jest.
1: Świetnie, no właśnie, bo będziesz naturalnie z osobą towarzyszącą, Agnieszką, swoją żoną, tak?
2: Tak, oczywiście. W SMS-ie napisałem, że właśnie obchodzimy jubileusz 35-lecia naszego związku małżeńskiego i tak sobie pomyślałem, słuchając waszego radia, bo bardzo często go słucham, jak również i Agnieszka, moja żona. Pozdrawiam ją z tego miejsca.
0: My też pozdrawiamy.
2: Właśnie, że wyślę takiego SMS-a i szybciutko dostałem od was informację zwrotną, że takie bilety otrzymałem. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Na pewno super będziemy się bawić na tym wydarzeniu.
1: To wszystkiego dobrego. Dzięki i do usłyszenia.
2: Dzięki. Jeszcze pozdrowić mogę, czy nie bardzo?
1: A, nie.
2: To chciałem pozdrowić, tak jak już wspomniałem, moją żonę Agnieszkę, z którą przeżyłem tyle lat wspólnie. Moje dzieci Piotra, Patrycję, synową Anetę i mojego wnuczka Michałka i wszystkich moich znajomych i całych wszystkich słuchaczy Radia Z. Pozdrawiam was serdecznie.
1: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. No dobrze, a teraz jeszcze zaglądamy do kalendarza, chociaż tutaj data niezbyt przyjemna. To już 6 lat, jak odszedł Piotr Szczepanik.
0: Znakomity wokalista, aktor, występował również w przedstawieniach kabaretowych. Niezapomniany człowiek. Goniąc kormorany to jeden z tych nieśmiertelnych przebojów Piotra Szczepanika na antenie Radia Plus.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Per Gessler i Mari Fredriksson, czyli szwedzki duet Roxette, It Must Have Been Love. Przepiękna ballada miłosna, bo Roxette to nie tylko specjaliści od dynamicznych poprokowych kawałków, ale też od takich nastrojowych ballad.
1: No, specjaliści od wakacyjnego grania to na przykład jest grupa BODM.
0: I to nawet wielcy taki,
1: taki numer mamy, który się z wakacjami po prostu stuprocentowo kojarzy.
0: Bahama. Bahama, mama.
1: A pamiętasz, maluchy kiedyś były w kolorze yellow Bahama.
0: Dokładnie, i pamiętam, kiedy ta piosenka pojawiła się w dyskotekach. To był absolutnie wielki hit wakacji. Tak co roku ta piosenka wraca do nas, bo Bonem słusznie chyba nazywany jest dyskotekowym zespołem wszechczasów. Im więcej lat mija od ich sukcesów, tym bardziej chyba doceniane jest brzmienie, fantastycznie nagrane wokale, no ale też instrumentaliści, którzy grali, m.in. Keith Forsey na perkusji, znakomity perkusista, a także producent, czy Mats Björklund, gitarzysta, Michel Cretu, znany chociażby z przebojów Sandry, a także z projektu Enigma, grał na instrumentach klawiszowych na wielu płytach grupy Bonham. Bahama Mama na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty, a wieczorem zapraszam o godzinie 20:00. Wakacyjne przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej

0: słonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze.
4: I jeszcze te farbę, co chciałaś.
5: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama.
12: ...87,9. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
13: Prezydent wysyła ustawę o szarlatanach do Trybunału Konstytucyjnego. Paliwa nieco podrożeją, poznaliśmy ceny na jutro. Powiemy też o modlitewnej opłacie parkingowej pod Poznaniem. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Przepisy budziły spore emocje, a Karol Nawrocki skierował je w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja ustawy wzmacniała uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami.
14: Ustawa w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości konstytucyjne. Kluczowym problemem jest pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony. Ustawa pozwala na wykonanie kar i blokad przed prawomocnym wyrokiem sądu, przez co następcza kontrola sądowa staje się właściwie iluzoryczna.
13: Ustawę popierają lekarze i resort zdrowia, a środowiska medycyny alternatywnej przekonywały prezydenta do weta.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Co najmniej 15 ofiar i kilkudziesięciu rannych w Kijowie. Rosjanie w nocy ponownie ostrzelali stolicę Ukrainy, a w ciągu dnia ponownie zawyły syreny ostrzegające przed kolejnymi atakami. To utrudnia akcje ratunkowe. Na miejscu jest nasz korespondent Łech Biłecki.
15: Na chwilę obecną wiadomo o uszkodzeniu co najmniej 20 bloków mieszkalnych, szkoły, przedszkola oraz szpitalu dla dzieci. Pod Kijowem w pożarze spłonęli produkty żywnościowe na jednej z hurtowni. Aby zlokalizować ogień, służba ratownicza musiała wykorzystać helikoptery. Rosyjski dron tej nocy także uderzył w oddział policji w Żytomierzu, mieście obwodowym na zachód od Kijowa. Nie żyją 3 osoby, jeszcze 53 dostali obrażenia. Do ataku tym razem Rosjanie użyli pocisków balistycznych oraz manewrujących, a także wielką liczbę dronów. Kijów, Ołech Białecki.
13: Także w nocy jeden z rosyjskich dronów spadł na terytorium Rumunii i eksplodował na polu.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Pijany lekarz przyjmował na Sorze, a śledztwo zostało umorzone. W ubiegłym roku chirurg w Świdnicy przyjął 22 pacjentów, mając 1,5 promila. Śledczy ostatecznie zrezygnowali z postępowania.
1: Były to diagnozy właściwe i tutaj się nie dopatrzono tego, żeby któryś z tych pacjentów został narażony na bezpośrednie bezpieczeństwo. Prokurator podjął decyzję odnośnie tego, że zwoli na brak znamion przestępstwa. Śledztwo należy umorzyć, to decyzja jest nieprawomocna.
13: Mówił Mariusz Pindera ze świdnickiej prokuratury. Ten sam lekarz został już złapany na pracy po pijanemu 12 lat temu. Wtedy również prokuratura stwierdziła, że nie naraził pacjentów.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Paliwa nieco podrożeją. Poznaliśmy maksymalne ceny na stacjach. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 52 grosze, a za diesla 7,56. To o 3,4 grosze więcej niż dzisiaj. Rządowe ceny maksymalne będą obowiązywały do końca sierpnia.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Parking pod kościołem w podpoznańskim Skurzewie można zapłacić Ojcze Nasz. Obok miejsc parkingowych zakon Paulinów ustawił tablicę zachęcającą do modlitwy.
11: Ojciec Paweł Kaczmarek, Paulin ze Skurzewa. Zobaczyliśmy, że tutaj tak w ciągu tygodnia stoją sobie samochody, nawet teraz je tutaj widać trochę. Gdzieś tam powstał taki pomysł, co by zrobić tutaj, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby coś mogli zrobić, wjeżdżając na ten parking. Może będzie tak, że wjeżdżając czy wyjeżdżając, a dobra, już tam się pomodlę.
13: Paulini dodają, że nie wystawiają mandatów, a sumienie działa całodobowo.
16: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Pozwoli szczegółowo i bezpłatnie pokazać setki zabytkowych obiektów. Muzeum Wsi Lubelskiej rozpoczyna projekt digitalizacji swoich zbiorów. Celem zadania jest profesjonalna cyfryzacja wybranej kolekcji oraz udostępnianie jej online, mówi Bartłomiej Bałaban, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej.
17: Powstanie cyfrowa kolekcja obejmująca 240 obiektów opracowanych w technologii 3D. Będą to m.in. stroje ludowe, dawne przedmioty codziennego użytku, elementy plastyki obrzędowej oraz obiekty związane z wielokulturową historią Lubelszczyzny.
16: Projekt ma zostać zrealizowany do końca tego roku. Cyfrowe zbiory będą udostępnione na stronie internetowej Muzeum Wsi Lubelskiej. Patronem działania jest Radio Plus. Wszystkie nowe hybrydy już jeżdżą na liniach. W Lublinie MPK wypuściło na trasę nowe zakupione autobusy hybrydowe. To 9 pojazdów typu plug-in. Najnowszy zakup kosztował ponad 32 miliony złotych, mówi Weronika Opasiak, rzecznik MPK Lublin.
18: Konsekwentnie realizujemy rozwój i niskoemisyjnego i zeroemisyjnego transportu, a dostawa następnej partii autobusów hybrydowych już przynosi korzyści i środowiskowe, i ekonomiczne, bo pojazdy te spalają o około 20% mniej paliwa niż standardowe autobusy spalinowe.
16: Nowe pojazdy MPK Lublin zakupiło dzięki funduszom europejskim. Na Lubelszczyźnie sporo słońca, niewielkie tylko zachmurzenie i dosyć ciepło. 29-30 stopni dzisiaj w całym regionie to wartości maksymalne, ale dosyć silna, momentami porywisty wiatr zdecydowanie chłodzi te temperatury. Uwaga, późnym popołudniem, wieczorem i w nocy w regionie synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewnymi deszczami.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
19: I proszę bardzo, coś do potupania nóżką, bo to się inaczej nawet nie da. Tu Arcy Phil Collins w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Artysta, który potrafił zahipnotyzować słuchacza, no panie również. John Lennon i Woman w Radiu Plus. No tak patrzę sobie w kalendarz, półtora tygodnia jeszcze wakacji nam do sierpnia, do końca tego miesiąca pozostało, także korzystamy ile się da. A jeśli akurat jesteście jeszcze na urlopie, albo ten urlop za chwilę będzie się z początkiem tego weekendu zaczynał, to przypomnę tylko, że cały czas trwa nasza zabawa pocztówka z wakacji w Radiu Plus. Możecie wysłać nam zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas, a do tego napisać krótkie pozdrowienia. To wszystko na naszej stronie internetowej radioplus.pl. My natomiast będziemy się odwdzięczali pocztówkami klasycznymi, takimi jak to się dawniej wysyłało. Jedna zupełnie czyściutka, a druga podpisana przez nas redakcyjnie, również z pozdrowieniami. I do tego jeszcze mamy zestaw letnich gadżetów. Koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary, torba plażowa albo ręcznik. Taki mam zestaw i na pewno on dzisiaj do kogoś powędruje. Radio
1: Plus. Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie Habanos Ekskluzyw Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: 3, 17, 40...
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15...
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
11: And for love's sake, each mistake, oh.

Jasmine Archer, Sleeping Satellite, to za nami w Radio Plus, a dzisiaj, proszę bardzo, 20 sierpnia, w czwartek mamy dzień wyznawania miłości. No, to jest moim zdaniem dobry pomysł, po powrocie z pracy, spotkać się z drugą połówką i powiedzieć te parę ciepłych słów, a przy okazji mamy też Dzień Komara, co mnie trochę mniej cieszy, ale skoro wakacje, to liczę na to, że w dniu swojego święta komary będą wyjątkowo na urlopie.

0: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
2: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Reklama.

0: czegoś tak pięknego w tej godzinie trzeba nam było. Joe Cocker, You Are So Beautiful. A za chwilę o 14 wiadomości.
1: Reklama.
2: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.

0: Poziomowy garaż podziemny. Więcej na residence.lublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
2: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Litasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Lublin.
1: Dziecko zginęło w wypadku na Podkarpaciu. Za chwilę szczegóły. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie Rosji. Zakończyły się zdjęcia do kultowego serialu Rancho. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek w Szkodnej na Podkarpaciu. Zginęła 9-latka.
2: Kierująca straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi i auto uderzyło w przepust. Na miejscu lądowało LPR. Jednak mimo działań ratowniczych życia 9-letniej dziewczynki nie udało się uratować.
1: Mówiła Agnieszka Ciurkot z Ropczyckiej Policji. Droga w Szkodnej jest zablokowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. Serhii P. usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, a potem uciec do Polski. Mateusz Chłystun.
3: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa, prowadzi ABW pod nadzorem prokuratury krajowej. Zatrzymany Serhii P. został tymczasowo aresztowany.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Prezydent Libanu na audiencji u papieża. Leon XIV przyjął Josepha Aouna. Wszystko w czasie nasilających się napięć na południu Libanu, gdzie trwa konflikt między Izraelem a Hezbollahem. Kilka dni temu izraelskie naloty spowodowały śmierć 11 osób. Prezydent Aoun zabiega o przedłużenie mandatu misji pokojowej ONZ.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakończyły się zdjęcia do ostatniego, 11 sezonu kultowego serialu Rancho. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. Zdjęcia trwały 41 dni, a z reżyserem Wojciechem Adamczykiem rozmawiała Ela Piotrowska.
4: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho. Bardzo wszystkim dziękuję, było cudownie.
5: Naprawdę koniec?
6: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia. Teraz zostanie tylko chwila zmęczenia, a potem tęsknota. No.
5: Ale oczy ci się zaszkliły.
6: No zazwyczaj trudno, moje ukochane dziecko kolejne wyprawiam w świat, a 12 już nie będzie.
7: Wojtek, nie spodziewałem się. To jest.
6: Będziesz mógł się pobawić.
7: Wzruszający.
6: Bardzo się cieszę. Co może szeryf wręczyć w prezencie? No, jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
5: Co dałeś panu Danielowi?
6: Pasko w bojski z nabojami i z koltem.
1: Emisję serialu zaplanowano w grudniu.
8: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali dziś w nocy alerty w związku z prowadzonym rosyjskim atakiem na Ukrainę. To efekt zmian procedur ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniem z powietrza, które rząd wprowadził po lipcowym incydencie, kiedy na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe, a w pobliżu miejscowości Ternawa Kolonia spadła rosyjska rakieta. Lubelski Urząd Wojewódzki rozstrzygnął dzisiaj przetarg na rozbudowę sieci alarmowej o dodatkowe syreny alarmowe.
9: W toku negocjacji, które przeprowadził Lubelski Urząd Wojewódzki, udało się wynegocjować dodatkowe 100 takich lokalizacji. Zatem ten przetarg kończymy z wynikiem 326 syren alarmowych, a ich realizacja ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
8: Mówił Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Uwaga kierowcy w Lublinie. W związku z organizacją festiwalu Retradycja Jarmarki Jagiellońskiej od jutra od godziny 18 ulica Królewska zostanie zamknięta dla wszystkich użytkowników ruchu, w tym również komunikacji miejskiej. Ulica będzie nieprzejezdna do zakończenia wydarzenia, czyli do godzin nocnych z niedzieli na poniedziałek. Informacja o objazdach komunikacji miejskiej, ale także dla aut osobowych znajduje się na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Na Lubelszczyźnie zachmurzenie niewielkie, bardzo dużo słońca, na termometrach także dosyć wysoko, 27-28 stopni, a gdzieniegdzie w regionie nawet 30 stopni na plusie. Ale uwaga, wiatr dzisiaj porwisty, nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie niskie, 1003 hektopaskale. W kolejnych godzinach dużo słońca, ale z każdą godziną więcej chmur, a wieczorem i w nocy prognozowane są w regionie burze z intensywnym deszczem.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: A na dobry początek tej godziny wita nas włoski duet Albano i Romina Power. Ci Sara teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Przyjemne bardzo rytm od kultowej już formacji Fleetwood Mac, Everywhere. No właśnie, jak wakacje, to może być wszędzie. Everywhere będzie tam, gdzie pojedziecie i gdzie będziecie miło spędzali czas. A wakacje, no mimo, że powoli dobiegają końca, to jednakowoż jeszcze półtora tygodnia wakacji przed nami i wiele osób w tej drugiej połowie sierpnia na waszych urlopach. A my pytamy o to, gdzie spędzacie swój czas? Zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Można nam wysłać zdjęcie tego, jak urlopujecie, tego, gdzie jesteście. Napisać też kilka słów pozdrowień dla nas, to zawsze jest przyjemne, a robimy to na stronie internetowej radioplus.pl. Tam odsyłam, bo już za chwilę będę do kogoś dzwonił, pogadamy o waszym urlopowym czasie, ale też przy okazji, jeśli pocztówka z wakacji, to faktycznie w prezencie będziemy mieli takie klasyczne papierowe pocztówki, jedna przez nas wszystkich redakcyjne podpisana z pozdrowieniami dla was, a druga zupełnie czysta. I do tego jeszcze będzie zestaw letnich gadżetów w prezencie, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i ręcznik plażowy. Radio
1: Plus. Reklama. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Reklama.

0: Muzyka z wakacji w Radiu Plus.
1: A tym razem dodzwoniłem się do Janusza. Januszu, dzień dobry.
2: A witam bardzo serdecznie. Witam ciebie i słuchaczy radia.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. Gdzie spędzałeś wakacje? Nad morzem, prawda?
2: Tak, tak. A to taki krótki wyjazd na parę dni. Najpierw była Jastrzębia Góra, później zdjęcie akurat wysłane z Karwi.
1: O, pięknie. I co? Pogoda, z tego co pisałeś, trochę wiecznie, ale ciepło, przyjemnie. Nawet dało się zanurzyć w morzu.
2: Tak, nie było tak źle.
1: A jak z turystami? Dużo chętnych?
2: To znaczy, się zależy w którym miejscu. W Jastrzębie było trochę, w Karwi też, ale już tak bardziej na takich, można powiedzieć, tak jakby dzikie kąpieliska, to tam nie było dużo ludzi.
1: Super.
2: Było nawet bardzo ludzi.
1: Czyli baterie naładowane, to najważniejsze. Dzięki też za pozdrowienia z Karwi, o których piszesz, a my mamy dla ciebie w prezencie dwie klasyczne pocztówki. Jedna również od nas z podpisami i pozdrowieniami, ale też do tego dorzucamy garść letnich gadżetów, to znaczy koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i do tego jeszcze ręcznik plażowy. To się przyda na następny wyjazd.
2: No, na pewno się przyda.
1: Trzymaj się ciepło, do usłyszenia.
2: Dobrze, dziękuję bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam jeszcze raz słuchaczy.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwaga Lublin! Cyrk na wozie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
5: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama.

0: Maryla Rodowicz, Łatwopalni na chwilę przed 15:00, za chwilę w Radio Plus Wiadomości i Mikołaj Gromet. Radio
1: Plus. Reklama. Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: 3,17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jakie buty i torebki na powrót do...

0: Codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Grozi jej 5 lat więzienia. Zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu. MON reaguje na zarzuty w sprawie obrony powietrznej. Chodzi o ochronę polskich miast. Już ponad 3 tony śniętych ryb. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Minęła 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Grozi jej 5 lat więzienia. Są zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. 27-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, mówi Joanna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
2: Nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień, nie podała żadnego uzasadnienia. Kobieta przebywa na wolności. W dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
1: Przypomnijmy, 9 sierpnia 4-latka spadła z 5 piętra. Cudem ocalała dzięki sąsiadom, którzy rozłożyli koc, amortyzując upadek. W czasie dramatycznych wydarzeń matka dziecka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. W ubiegłym tygodniu decyzją sądu rodzinnego dziecko trafiło do pieczy zastępczej. Minister obrony zabiera głos po burzy w sprawie obrony powietrznej. Wszystkie możliwe do użycia takie systemy są rozmieszczone według wskazań wojska, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnia, że Polska od kilku lat tworzy zintegrowaną obronę powietrzną.
3: Tak wiele tych systemów jest rozstawionych w województwie lubelskim, podkarpackim i w tych miejscach, gdzie ochrona infrastruktury krytycznej, tak jak tutaj w Płocku, jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: Gorąca dyskusja na temat polskiego systemu obrony powietrznej rozpoczęła się po wypowiedzi w Polsat News zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia. Stwierdził on, że polskie miasta obecnie nie są objęte taką ochroną i że jeżeli przejdziemy do fazy wojennej, to zapewne będzie inaczej. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Z wody wyłowiono już ponad 3 tony śniętych ryb. Przez złotą algę od poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z części kanału. Z właścicielką Mariny Gliwickiej, Ewą Sternal, rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
4: Mamy w tej chwili chyba 700 milionów, czyli prawie rekord, jak chodzi o zakwit złotej algi.
5: Czego wy nie możecie?
4: My nie możemy już w tej chwili niczego na wodzie, czyli nie możemy ani organizować rejsów statkiem, nie możemy wypłynąć tutaj z mariny, bo nie przepuści nas śluza Łabędy, nie możemy pływać statkiem, który jest na dole, poniżej śluzy Łabędy, który zawczasu tam odprowadziłam.
5: To ogromne straty dla was.
4: Tak, mniej więcej od drugiej połowy sierpnia ja mam w zwyczaju zbierania pieniędzy na wypłaty dla załogi na zimę. Jest to, przypominam, od pandemii tak naprawdę już co szósty rok takiego ciężkiego czasu dla przedsiębiorców działających w obszarze turystyki tutaj na kanale Gliwickim.
1: Przypomnijmy, złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 26 byłych żołnierzy i spadochroniarzy rozpoczęło charytatywny marsz. Idą ze Szczecina do Dziwnowa. Do pokonania mają 110 kilometrów. Wszystko, by pomóc swojemu koledze z 56. kampanii specjalnej, Krzyśkowi.
6: Nasz kolega od 2023 roku jest po udarze mózgu i mózgu. Postanowiliśmy mu pomóc w zakresie zebrania środków na rehabilitację. Jest on podopiecznym również Fundacji Dobro Powraca.
1: Mówi Wiesław Grzybowski z 15. oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy. Uczestnicy powinni dojść do Dziwnowa jutro około 23.
7: Małgorzata Oruń, dzień dobry z Lublina. Do Lublina wraca Ranmagedon. Już ten weekend w malowniczej scenerii Zalewy Zemborzyckiego uczestnicy z całego kraju sprawdzą swoje siły. Trasy będą dostosowane do poziomu uczestników. Najkrótsza to 3, a najdłuższa 12 km. Udział nie wymaga specjalnego przygotowania, zapewniał Łukasz Szczepańczyk, przedstawiciel Ranmagedonu.
8: Tutaj można liczyć na błoto, wodę, wspinanie, czołganie, przenoszenie czy ciężarów i wszystko to, z czym Ranmagedon najbardziej się kojarzy. W Lublinie będzie też coś specjalnego, czyli nocny rekrut. To również 6 km. I ponad 30 przeszkód, ale wszystko odbywa się po zmroku. Sama trasa i przeszkody nabierają wtedy zupełnie innego charakteru, więc nawet dla osób, które mają ze sobą kilka startów, to nowe doświadczenia.
7: Szczegóły na ranmagedon.pl. W niedzielę 23 sierpnia na Majdanku odbędzie się wydarzenie związane z Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. O godzinie 13 w Centrum Obsługi Zwiedzających otwarta zostanie wystawa Głosy, które nie milkną, poświęcona byłym więźniom Majdanka. Jedną z jej bohaterek jest lekarka Stefania Perzanowska, twórczyni obozowego szpitala dla kobiet. Po wernisażu zaplanowano spotkanie o pamięci rodzinnej i świadectwach byłych więźniów. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Na Lubelszczyźnie sporo słońca, tylko niewielkie gdzieniegdzie zachmurzenie na ten moment. Na termometrach 28-29 stopni, wiatr porywisty, momentami nawet silny, dzisiaj do 50 km na godzinę. I ten wiatr z każdą kolejną godziną będzie przywiewał do naszego regionu coraz więcej chmur, a wieczorem i w nocy synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, ale także miejscami wyładowania burzowe.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: No, zaczniemy instrumentalnie. Już teraz Jan Hammer, Crockett Stem w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: popołudnie z takimi przebojami w głośnikach, to przyjemne popołudnie, zwłaszcza jeżeli ktoś jeszcze korzysta z urlopu. Sierpień trwa, to dobrze, a jeśli tak, jeśli cały czas wakacje, to u nas również dzisiaj od 20 do 22 taka wakacyjna wersja prywatki Marek Sierowski, który będzie miksował właściwie non-stop. Minimum mówienia, za to bardzo dużo grania, a że weekend już właściwie za rogiem, to w piątek i w sobotę wydłużamy to przebojowe i taneczne szaleństwo aż do północy. Radio
1: Plus. Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
2: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września. Reklama.

Żanet i Porkety Was, takie przyjemne rytmy. W to czwartkowe popołudnie, za chwilę w Radio Plus Maggie Rayleigh, a już teraz Culture Club i Karma Cameleon.

0: dwupoziomowy garaż podziemny. Więcej na residence-lublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Reklama.

Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.

0: Dire Straits, Brother in Arms, to na koniec naszego spotkania czwartkowego. Bardzo dziękuję, Janek Pasterski. Do jutra, jutro wyjątkowo od 9:00 i życzę dobrego popołudnia.
1: Reklama. No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
5: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Prezydent wetuje ustawę Lex Szarlatan. Jest odpowiedź medyków. Sąd przedłużył areszt dla Stu. YouTuber usłyszał wczoraj zarzuty. Tarnów na planie nowego serialu Netflixa. Chodzi o nową wersję Noce i Dni. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwany Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
2: Samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy. My zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
1: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. Zaproponuje w nim nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców, wszystkich szamanów, szarlatanów, osób, które doprowadzają najczęściej chorych onkologicznie pacjentów do pogorszenia stanu ich zdrowia, tylko po to, by móc się wzbogacić.
1: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić 15 lat więzienia. Sąd przedłużył o miesiąc areszt dla youtubera Stu. Tymczasowe aresztowanie zostało utrzymane przez obawy matactwa. YouTuber ma zostać poddany badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. Przypomnijmy, wczoraj Stu usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. YouTuber został przesłuchany w związku z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023. Groźny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej na Sądecczyźnie. Nastolatka straciła nad nią panowanie i przewróciła się. Jak się okazało, dziewczyna była pod wpływem alkoholu.
4: Dwie nastolatki jechały hulajnogami elektrycznymi, kiedy jedna z nich straciła panowanie nad jednośladem i upadła na jezdnię. Okazało się, że dziewczyna znajdowała się w stanie nietrzeźwości, natomiast druga nastolatka, która według zgłoszenia miała jechać hulajnogą bez kasku ochronnego, oddaliła się przed przyjazdem patrolu.
1: Mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Nastolatką zajmie się teraz sąd rodzinny. Od początku wakacji tylko w tym regionie policjanci zanotowali już 12 kolizji i 20 wypadków z udziałem hulajnóg. Rannych zostało 20 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji słynnej powieści.
5: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
6: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
5: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
7: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
5: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
7: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
5: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
6: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
5: Dodaje prezydent Kwaśny.
1: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić już na początku września. Spędzi tam ponad miesiąc.
8: Była ekipa filmowa, a jaka ekipa pogodowa w województwie lubelskim? Składa się z części burzowej, to na południu województwa, i części letniej, upalnej, to w centrum i na północy. Dzisiaj miejscami nawet i 30 stopni taka temperatura się pojawia, no ale będą się pojawiać te burzowe chmury także wieczorem, późnym wieczorem i nocą, no i temperatura wtedy do około 18 stopni. Jutro trochę chłodniej, do 24, i także może być deszczowo i burzowo.
0: Radio Plus Lublin.
8: No wiemy, że pogodowo to bardzo zmiennie. Wiemy, że muzycznie to już powoli rozkręca się zespół Pet Shop Boys. A czy wiemy, co w nas w najbliższej godzinie? Oczywiście to magazyn reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń. A czy wiemy, jakie tematy się pojawią? Jeszcze nie, ale warto być z nami. Zapowiedzi to już za chwilę. Cały magazyn do 17. Maciej Kurek, witam. W czwartek, 20 sierpnia, na zegarze, dokładnie w tym momencie, 16:05.

0: zanim magazyn w rytmie wydarzeń ruszy na dobre, to jeszcze my wyruszamy na drogi utrudnienia na obwodnicy Lublina, trasa S12, S17, na jezdni w kierunku Radom-Warszawa między węzłami Lublin-Tatary i Lublin-Rudnik. Zdarzyły się cztery pojazdy, jeden dostawczy, trzyosobowe, nie ma osób poszkodowanych, ale jeden pas ruchu jest zablokowany. Ruch w kierunku Radom-Warszawa odbywa się prawym pasem ruchu, przypomnę, między węzłami Tatary i Rudnik. Na jezdni w kierunku Warszawy zderzenie czterech pojazdów. Utrudnienia mogą potrwać do około 18:15.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
0: Rytm wydarzeń, czyli wieści z Lublina, regionu i archidiecezji lubelskiej, podawane jak zawsze po godzinie 16:00, wakacyjne wydanie sierpniowe, czwartkowe, 10:10, a 20 sierpnia w kalendarzu. Dzisiaj wśród tematów także ten związany z otrzymanym przez mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego alertów w zasadzie, to w związku z prowadzonym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Jest to efekt zmian procedur ostrzegania przed zagrożeniem z powietrza, które rząd wprowadził po lipcowym incydencie. Przypomnijmy, to była noc z 29 na 30 lipca, kiedy na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe, a w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia spadła rosyjska rakieta manewrująca H-101. To jeden z tematów, a w magazynie także nowe hybrydy na liniach komunikacyjnych, czyli MPK Lublin, które wypuściło na trasy nowo zakupione autobusy hybrydowe i jest to kolejne 9 pojazdów typu plug-in, które dotarły do miasta w ostatnich tygodniach.
2: Są to pojazdy, które spełniają najwyższe standardy, spalają o około 20% mniej paliwa niż standardowe autobusy spalinowe.
0: Hybrydy obsługują połączenia o największym obłożeniu pasażerów, kosztowały ponad 32 miliony złotych, więcej o tym dziś będzie w naszym popołudniowym programie. A wśród tematów także ten, choć od tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech minęło już kilka dni, to sprawa nadal budzi sporo emocji i pojawiają się w niej nowe wątki.
3: Ja jestem przerażony wypowiedziami drugiego kierowcy, który beztrosko, mam wrażenie, obciąża wszystkich, tylko nie widzi swoich błędów, które popełnia.
0: Jak poprawić więc sytuację branży przewozu osób, by do takich zdarzeń nie dochodziło w przyszłości? Odpowiedzi poszukamy w rozmowie z gościem magazynu reporterów. A w programie także odwiedziny w Garbowie, gdzie od wczoraj trwa spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej. Młodzi uczestnicy powiedzą nam, co ich tak przyciąga w to miejsce.
4: Możemy tutaj przeżywać wszystko razem. Ta wspólnota jest niesamowita.
5: No jest to spotkanie z Bogiem w takiej trochę innej przestrzeni.
0: Smal potrwa w Garbowie do niedzieli. Relacja z wydarzeń dzisiaj do 17:00. A będzie także jubileuszowe wydarzenie integrujące lokalną społeczność Lublina, którego fundamentem jest ochrona godności osób z niepełnosprawnościami. A ta inicjatywa, zapoczątkowana dekadę temu przez symboliczną wystawę na płocie, ewoluowała w szerokie spotkanie przyjaciół i sojuszników zaangażowanych w pomoc społeczną i opiekę neuropsychiatryczną.
6: Chcemy, żeby tym wszystkim, którzy są z nami, podziękować.
0: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia obchodzi w tym roku jubileusz 35-lecia istnienia i niesienia pomocy chorym niepełnosprawnym i z zaburzeniami psychicznymi. W ramach jubileuszu przed nimi Dzień Przyjaciela i o tym powiemy w dzisiejszym wydaniu w Rytmie Wydarzeń. Będzie także o nowej technologii, która pozwoli poznać lepiej lubelski skansen.
7: Powstanie cyfrowa kolekcja obejmująca 240 obiektów opracowanych w technologii 3D.
0: Muzeum Wsi Lubelskiej rozpoczyna projekt digitalizacji swoich zbiorów. O tych działaniach także będziemy mówili w dzisiejszym magazynie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I 16.15 na zegarze. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali dziś w nocy alerty. To w związku z prowadzonym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Jest to efekt zmian procedur ostrzegania przed zagrożeniem z powietrza, które rząd wprowadził po lipcowym incydencie. Przypomnijmy, była to noc z 29 na 30 lipca. Wtedy na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe, a w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia spadła rosyjska rakieta manewrująca H-101. Z rzecznikiem wojewody lubelskiego Marcinem Bubiczem rozmawiał Arkadiusz Więsek.
2: Mieszkańcy Lublina tym razem dostali alerty na telefon. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało informację o tym, że są zmasowane ataki rakietowe na Ukrainie. Jak tutaj administracja naszego województwa zapatruje się właśnie na takie komunikaty? Czy to spełnia swoją funkcję w takim wymiarze?
3: Tak, z pewnością. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest priorytetem rządu premiera Donalda Tuska. I w tym kontekście warto zwrócić uwagę, że polskie wojsko zaczęło operować w naszej przestrzeni powietrznej, to znaczy województwa lubelskiego i podkarpackiego, w późnych godzinach nocnych, we wczesnych godzinach porannych i w sytuacji, gdy doszło do zagrożenia dla naruszenia naszej przestrzeni, wszczęto konkretne procedury. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa otrzymało taką informację i niezwłocznie zdecydowało się o skierowaniu stosownego alertu bezpieczeństwa do właśnie mieszkańców tych dwóch województw. W tej sytuacji istotne było poinformowanie mieszkańców o właśnie występującym zagrożeniu, ale też podaniu poczucia takiego bezpieczeństwa, że właśnie państwo polskie działa i nasze służby są w gotowości i w stanie podwyższonej gotowości do reagowania.
2: Tym razem żaden obiekt nie przekroczył naszej granicy, więc też nie było potrzeby tych syren alarmowych załączać.
3: Zgadza się. Nie został podniesiony stan zagrożenia do realnego. Nie uruchomiono kolejnego etapu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności, czyli na przykład właśnie tych syren alarmowych. Alert RCB został po godzinie odwołany i tak też się skończyła działalność służb dyżurnych w naszym województwie, więc ten stan zagrożenia został po prostu odwołany.
2: Jeżeli chodzi też o syreny alarmowe, wczoraj już Urząd Wojewódzki wyłonił wykonawcę przetargu, który był rozpisany na 226 syren alarmowych. Koniec końców tych syren ma być więcej.
3: Tak jest. W dniu wczorajszym Lubelski Urząd Wojewódzki wyłonił wykonawcę rozbudowy systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności. Poszukiwaliśmy wykonawcy, który zrealizuje na terenie województwa lubelskiego 226 nowych punktów tego systemu, czyli 226 nowych masztów syren alarmowych. W toku negocjacji z dwoma firmami, które przystąpiły do tego postępowania, jedna z nich zaoferowała zwiększenie liczby tych syren i w toku negocjacji, które przeprowadził Lubelski Urząd Wojewódzki, udało się wynegocjować dodatkowe 100 takich lokalizacji. Zatem ten przetarg kończymy z wynikiem 326 syren alarmowych, a ich realizacja ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
2: Czy wiemy, gdzie na przykład te dodatkowe maszty się pojawią, te na przykład 100 dodatkowych, czy to jeszcze będzie weryfikowane? Może się jakieś samorządy zgłaszały do wojewody z taką potrzebą?
3: Tak, wszystkie te 326 syren alarmowych będą rozmieszczone w powiatach województwa lubelskiego po wcześniejszej analizie. My takie mapowanie tych terenów już dokonaliśmy wcześniej. Samorządy zgłaszały mapę zapotrzebowania na konkretne syreny i w kontekście właśnie tego, o co pan spytał, priorytetyzowano, które przestrzenie, które miejsca w pierwszej kolejności powinny być zabezpieczone takimi syrenami i te też lokalizacje w pierwszej kolejności będą uzupełniane właśnie tymi syrenami z pierwszego postępowania i później z tego uzupełniających negocjacji.
1: Dodajmy, minionej nocy nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa magazyn reporterów Radia Plus Lublin we czwartek 20 sierpnia i w dzisiejszym wydaniu jeszcze m.in. nowe hybrydy na liniach komunikacyjnych. DK Lublin wypuściło na trasy nowo zakupione autobusy hybrydowe i jest to kolejne 9 pojazdów typu plug-in, które dotarły do miasta w ostatnich tygodniach.
4: Są to pojazdy, które spełniają najwyższe standardy. Spalają o około 20% mniej paliwa niż standardowe autobusy spalinowe.
1: Hybrydy obsługują połączenia o największym obłożeniu pasażerów. Kosztowały ponad 32 miliony złotych, o czym będzie więcej dziś w naszym popołudniowym programie. komunikacja miejska, a tutaj komunikacja, ruch międzynarodowy, także autobusowy. Od tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech minęło kilka dni, ale sprawa nadal budzi sporo emocji i pojawiają się w niej nowe wątki.
5: Ja jestem przerażony wypowiedziami drugiego kierowcy, który beztrosko, mam wrażenie, obciąża wszystkich, tylko nie widzi swoich błędów, które popełnia.
1: Jak poprawić sytuację branży przewozu osób, by do takich zdarzeń nie dochodziło w przyszłości? Odpowiedzi poszukamy w rozmowie z gościem magazynu Reporterów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn Reporterów Radia Plus Lublin. Reklama.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33. Reklama.
0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I 25 minut po godzinie 16 to czwartkowe wydanie 20 sierpnia. Wszystkie nowe hybrydy już jeżdżą na liniach. W Lublinie MPK wypuściło na trasy nowo zakupione autobusy hybrydowe. Ma to 9 pojazdów typu plug-in, które dotarły do miasta w ostatnich tygodniach. Najnowszy zakup kosztował ponad 32 miliony złotych. O inwestycji mówi rzecznik MPK Lublin Weronika Opasiak.
2: W tym momencie wszystkie autobusy hybrydowe, które zostały kupione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie, wożą już mieszkanki mieszkańców Lublina. Cała dziewiątka 18-metrowych Solarisów, która dotarła do Lublina w ostatnich tygodniach, obsługuje linie komunikacyjne. Najczęściej te autobusy, z racji tego, że są to pojazdy przegubowe, wielkopojemne, 18-metrowe, obsługują linie o największym obłożeniu pasażerów. Myślę tutaj chociażby o linii numer 2, 14, 15, 17, 18. Tam można spotkać te autobusy, ale także na 20, na 26, 31, 40, 55 czy 57. Są to pojazdy, które spełniają najwyższe standardy w komunikacji miejskiej. Pojazdy niskopodłogowe, przystosowane do przewożenia osób z niepełnosprawnościami, które mają oczywiście klimatyzację, monitoring, głosową zapowiedź przystanków, automaty do sprzedaży biletów, porty USB, a także, co jest oczywiście nowością w lubelskiej komunikacji miejskiej, na ten moment mamy 29 takich pojazdów, urządzenia, które pozwalają na bezpieczny przewóz roweru. Te autobusy zostały zakupione dzięki unijnemu dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Ta kwota dofinansowania wyniosła ponad 24 miliony 630 tysięcy złotych. Chcę podkreślić, że z pewnością zakup nowych pojazdów hybrydowych oraz rozwój infrastruktury ładowania to przede wszystkim lepsza jakość powietrza i jakość życia mieszkańców Lublina. Gdyby nie te unijne dofinansowanie, zakup nowych autobusów w tym standardzie z pewnością byłby dużo trudniejszy. To bardzo istotny zastrzyk gotówki, który pozwolił nam na odnowę taboru autobusowego właśnie klasy Mega, czyli pojazdów przegubowych. W ramach projektów europejskich konsekwentnie realizujemy rozwój i niskoemisyjnego, i zeroemisyjnego transportu, a dostawa następnej partii autobusów hybrydowych już przynosi korzyści i środowiskowe, i ekonomiczne, bo pojazdy te spalają o około 20% mniej paliwa niż standardowe autobusy spalinowe.
1: No i dodajmy, ta dostawa nowoczesnych autobusów hybrydowych to jest kolejny krok Lublina w kierunku bardziej ekologicznej mobilności. I w sumie od początku roku na ulice miasta wyjechało 29 tego typu pojazdów. A w magazynie także tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Od tego zdarzenia minęło już kilka dni, ale sprawa nadal budzi sporo emocji i pojawiają się w niej nowe wątki.
3: Ja jestem przerażony wypowiedziami drugiego kierowcy, który beztrosko, mam wrażenie, obciąża wszystkich, tylko nie widzi swoich błędów, które popełnia.
1: Jak poprawić więc sytuację branży przewozu osób, by do takich zdarzeń nie dochodziło w przyszłości? Odpowiedzi poszukamy w rozmowie z gościem magazynu reporterów. A w programie także do 17 odwiedzimy Garbów, a tam od wczoraj trwa spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej. Młodzi uczestnicy powiedzą nam, co ich tak przyciąga w to miejsce.
4: Możemy tutaj przeżywać wszystko razem. Ta wspólnota jest niesamowita.
5: No jest to spotkanie z Bogiem w takiej trochę innej przestrzeni.
1: Cmal w Garbowie potrwa do niedzieli. Relacja z wydarzenia jeszcze dzisiaj przed 17.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Choć od wypadku polskiego autokaru na Węgrzech minęło kilka dni, sprawa nadal budzi emocje i ujawnia poważne problemy branży transportowej. Chodzi choćby o miejsce, gdzie ma odpoczywać drugi kierowca, o jazdę nocą czy zapinanie pasów przez pasażerów, bo w razie wypadku osoby z niezapiętymi pasami mogą mieć problem z wypłatą odszkodowania. Ze zdumieniem słuchałem wypowiedzi drugiego kierowcy autokaru, który mówi, że w momencie wypadku odpoczywał w przestrzeni do spania. Tego absolutnie nie wolno robić. Warto też zastanowić się nad sensownością przejazdów autokarowych w porze nocnej. Uważa Maciej Kulka, lubelski biegły sądowy do spraw wypadków drogowych, z którym miałem przyjemność rozmawiać.
2: Tragiczny wypadek na Węgrzech. No i pojawiają się nowe informacje, nowe okoliczności. Jakie one dają światło właśnie na tą sprawę?
3: Ja jestem przerażony wypowiedziami drugiego kierowcy, który beztrosko, mam wrażenie, obciąża wszystkich, tylko nie widzi swoich błędów, które popełnia. I może zacznijmy od czasu pracy załogi. W momencie, kiedy mamy dwóch kierowców wykonujących okazjonalny przewóz pasażerski, oni w pracy mogą być maksymalnie 21 godzin. Czyli każdy z nich może w zasadzie prowadzić pojazd przez 9 godzin. Dwa razy w tygodniu może sobie przedłużyć do 10 godzin. Czyli w zasadzie mają 20 godzin jazdy przed sobą. Tylko tutaj musimy pamiętać, że jeżeli jeden kierowca prowadzi pojazd, to drugi ma w tym czasie przerwę, czyli siedzi na fotelu obok kierowcy i nie ma prawa przejść do sypialni. A tutaj ten drugi kierowca, który był właśnie w sypialni, ten, który został wypuszczony na wolność, on beztrosko sobie opowiada wszem i wobec, że on był w kabinie sypialnej i że zabrakło 2 kilometry, żeby się zmienić. No właśnie, ta kabina sypialna nie służy temu, żeby w czasie jazdy odbierać w niej przerwy lub odpoczynki. Tego nie wolno robić. I to wynika jakby z dwóch przepisów. Pierwszy to jest obowiązek jazdy w pasach bezpieczeństwa. W tej sypialni nie ma pasów, więc tutaj jakby mamy temat już oczywisty. I druga sprawa to jest to, że sypialnia nie ma homologacji do przewozu pasażerów w czasie jazdy. Ona nie ma tam żadnych zabezpieczeń. Mało tego, w tej sypialni ten kierowca nie jest w stanie odpocząć, dlatego że ona mieści się przy kołach osi tylnej, czyli przy kołach napędowych, gdzie jest bardzo głośno. Tam nie ma żadnego wytłumienia hałasu. Jest głośno, tam jest w pobliżu skrzynia biegów, retarder, więc jest niesamowity hałas. Tam w żaden sposób kierowca w czasie jazdy nie jest w stanie odpocząć, więc tutaj ten drugi kierowca, jego rolą jest również, no siedzi sobie obok i odpoczywa, ale również jest pilnowanie, czy ten kierowca w nocy nie usnął. No i kolejna najważniejsza moim zdaniem historia. Jeżeli mamy pracę w porze nocnej, to ci kierowcy nie mogą pracować więcej niż 10 godzin na głowę, czyli w tym mówimy o jeździe, mówimy o przeprawie granicznej, mówimy o tankowaniu, o pomocy w wsiadaniu pasażerów do autobusu czy wysiadaniu, o ładowaniu bagaży pasażerów, czyli tutaj już nam się ten czas dosyć mocno skraca. Więc no jest sporo takich informacji, które w tej chwili wypływają, no i które wskazują na to, że ten przejazd jednak nie był zorganizowany w taki sposób, jak powinien. Ten drugi kierowca, z tego co słyszymy, nie jest na co dzień zawodowym kierowcą, tylko raczej jest organizatorem wycieczek, więc on sobie traktuje tą pracę jako kierowcy, jako dorabianie. No i patrząc na jego wypowiedzi, no możemy również przekonać się, że nie do końca zna przepisy dotyczące czasu pracy i czasu jazdy kierowców, i to jest przerażające. I taki apel do słuchaczy, jeżeli państwo widzą, że kierowca idzie w czasie jazdy do sypialni, to tam na pewno nie odpocznie. To już oznacza, że kierowca w tej sytuacji nie zna przepisów. To powinno wzbudzić od razu lampkę kontrolną u pasażerów takiego autobusu.
2: Czasu nie cofniemy, tragedia się wydarzyła, ale jakie jeszcze wnioski można wysnuć właśnie z tego, co stało się na Węgrzech?
3: Na co możemy zwrócić uwagę? Na to, że był przejazd znowu nocny i podczas tego nocnego przejazdu doszło do tak dużej katastrofy. My tu na Lubelszczyźnie przeżywaliśmy taki tragiczny wypadek, który miał miejsce 2 lipca 2002 roku nad Balatonem. Też wycieczka pielgrzymów z Lublina jechała do Meczugorii, no i tam autobus również się wywrócił, 20 osób zginęło, więc my tu na Lubelszczyźnie przeżywaliśmy to, co teraz przeżywają mieszkańcy Podkarpacia. No i szkoda, że nikt nie wyciągnął wniosków. I te przejazdy nocne są organizowane teoretycznie, żeby zaoszczędzić koszty, zmniejszyć koszty wyjazdu, ale tak naprawdę to nie chodzi o zmniejszenie kosztów wyjazdu, tylko o to, żeby ten autobus szybciej mógł wrócić do ruchu turystycznego i móc jechać w następną wycieczkę. No bo jeżeli ta wycieczka kosztowała w tym przypadku 800 zł i 200 euro, to jeden nocleg za 30 euro nie stanowi chyba dużego problemu dla pielgrzyma, żeby sobie w komfortowych warunkach wypocząć, żeby w komfortowych warunkach sobie odpocząć, wykąpać się, zjeść śniadanie, no i przede wszystkim kierowcy, żeby mieli miejsce, godne miejsce odpoczynku. Natomiast tutaj na powrocie zorganizowano jeszcze turystom, pasażerom wycieczkę po Sarajewie 2-godzinną, gdzie ci kierowcy musieli stać w autobusie czy pod autobusem na 30 stopniach, bo pamiętajmy, że autobus też nie może być uruchomiony na postoju powyżej 1 minuty, tak jak samochody osobowe, więc ci kierowcy tak naprawdę przez te 2 godziny absolutnie nie odpoczęli. I później musieli jeszcze jechać cały dzień, cały wieczór i później jeszcze w nocy, więc to nie wpływa na bezpieczny powrót turystów do domu. W związku z tym możemy apelować też do pasażerów, do pielgrzymów, że jeżeli macie tego typu wycieczki, starajcie się wymusić na organizatorach jednak powroty z noclegiem na trasie, czyli żeby nie było przejazdów nocnych, bo to chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. Te 30 euro do osoby naprawdę robi dużą różnicę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ratowanie życia. To są takie słabe oszczędności, żeby nie powiedzieć bardziej brutalnie.
2: Ale przejazd nocny, dodajmy, to jeszcze nie jedyny wątek, który także się uwidocznił w tej sprawie tego tragicznego wypadku na Węgrzech.
3: To wszystko wskazuje na to, że ludzie, którzy zginęli, niestety nie mieli zapiętych pasów. Przypomnijmy, że jeżeli autobus jest wyposażony w pasy, to mamy obowiązek używać tych pasów, czyli nie możemy jechać bez pasów. I tu kierowca zwolniony jest z odpowiedzialności za brak pasów u pasażerów, dlatego że w autobusie są komunikaty wskazujące o tym, że trzeba jechać w pasach. No i teraz, jeżeli ktoś doznał obrażeń, to może być problem z wypłatą odszkodowania, dlatego że Towarzystwo Ubezpieczeniowe niechętnie obejmuje ryzykiem działania, które wynikły na skutek rażącego łamania prawa, a za takie należy uznać przejazd bez pasów. W związku z tym pojawia się kolejny problem, czy tym osobom uda się uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie.
1: No to przypomnijmy, od katastrofy polskiego autokaru doszło w nocy z soboty na niedzielę, około 1 w nocy, a wypadek miał miejsce na autostradzie M3, to północno-wschodnie Węgry, około 140 km na wschód od Budapesztu. Autokar najpierw zjechał z drogi, wpadł do rowu i przewrócił się. Zginęło 12 z 59 osób, które w nim podróżowały. To magazyn reporterów Radia Plus Lublin. W magazynie jeszcze kolejne tematy. Będą odwiedziny w Garbowie. Tam od wczoraj trwa spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej. Młodzi uczestnicy sami opowiedzą, co ich tak przyciąga właśnie do tego miejsca.
4: Możemy tutaj przeżywać wszystko razem. Ta wspólnota jest niesamowita.
5: No jest to spotkanie z Bogiem w takiej trochę innej przestrzeni.
1: Smal potrwa w Garbowie do niedzieli, relacja z wydarzenia dziś do 17, ale będzie także o jubileuszowym wydarzeniu, które integruje lokalną społeczność Lublina. Fundamentem jest ochrona godności osób z niepełnosprawnościami. To inicjatywa zapoczątkowana dekadę temu poprzez symboliczną wystawę na płocie, która ewoluowała w szerokie spotkanie przyjaciół i sojuszników, którzy są zaangażowani w pomoc społeczną i opiekę neuropsychiatryczną.
6: Chcemy, żeby tym wszystkim, którzy są z nami, podziękować.
1: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia obchodzi w tym roku jubileusz 35-lecia istnienia i niesienia pomocy chorym niepełnosprawnym i z zaburzeniami psychicznymi. W ramach jubileuszu przed nimi Dzień Przyjaciela. I o tym właśnie powiemy jeszcze dzisiaj w magazynie W Rytmie Wydarzeń.
0: W Rytmie Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Doświadczają tu wspólnoty, zawiązują przyjaźnie i chcą być bliżej Boga. W Garbowie trwa SMAL, czyli spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej. W pięciodniowym wydarzeniu bierze udział blisko 1000 osób. Młodzi uczestnicy słuchają specjalnych konferencji, rozmawiają z gośćmi i bawią się w czasie koncertów. Z uczestnikami spotkania rozmawiał Zbigniew Sapiński.
2: Nazywam się Ciacich.
3: Co takiego szczególnego jest w tym spotkaniu? Co wam się najbardziej podoba? Na co czekacie?
2: Całe to spotkanie tak naprawdę jest szczególne, dlatego że możemy tutaj przeżywać wszystko razem. Ta wspólnota jest niesamowita. Możemy właśnie poznać wielu nowych ludzi, spotkać znajomych, z którymi właśnie co roku można tutaj zobaczyć znajome twarze i przeżywać razem te wszystkie konferencje, msze święte i zbliżyć się do ludzi i do Boga.
3: A co daje taka wspólnota na SMAL?
2: Daje na pewno wiele radości, takie szczęście z tego, że jesteśmy razem, ale też pomaga w tym, żeby właśnie do tego Boga się zbliżyć. Ja w tym roku akurat jestem w sekcji gastro, czyli robimy popcorn, watę, zapiekanki, burgery, takie rzeczy, więc jesteśmy po prostu dla ludzi. Czekamy, aż młodzi do nas przyjdą. Też, no wiadomo, jesteśmy, żeby porozmawiać, żeby coś sobie zjedli, wypili.
3: Czeka się na taki SMAL przez cały rok?
2: Zdecydowanie, tak. Tutaj zawsze super jest wrócić i czeka się na to bardzo.
4: Mhm. Mam na imię Zofia Masajada.
3: Powiedz nam o SMALu. Na co się czeka na SMALu? Co daje takie spotkanie wam, młodym?
4: No dla mnie przede wszystkim jest to spotkanie z Bogiem w takiej trochę innej przestrzeni, że tak powiem. Nie jest to taka typowa msza, tylko co w niedzielę się chodzi, tylko można doświadczyć takiej wiary też poprzez poznanie ludzi i w taki też inny sposób, bo wiadomo, są tutaj, mamy też warsztaty, gdzie ludzie opowiadają o swojej wierze i no przede wszystkim jest tutaj bardzo dużo wierzących młodych ludzi, z którymi można pogadać i też poznać ich doświadczenie Boga w życiu.
3: A rodzą się jakieś znajomości, przyjaźnie po takim spotkaniu?
4: Tak, jak najbardziej, szczególnie, że mamy spotkania w grupach, gdzie niekoniecznie się ze swoimi znajomymi, z którymi się przyjechało, więc nawet jak się nie chce, to się poznaje ludzi. Ja tak właśnie miałam kiedyś, że bardzo, bardzo się bałam, a właśnie poszłam na takie spotkanie w grupie i poznałam bardzo super ludzi i z wieloma do tej pory utrzymuję kontakt.
3: A jest coś, co zaskakuje na SMALu?
4: No wydaje mi się, że właśnie to doświadczenie takiego Boga u młodych ludzi, że na tych konferencjach czy na warsztatach jest tutaj pod sceną tyle młodych ludzi, gdzie na co dzień nie ma się takiego doświadczenia, że aż tyle właśnie młodzieży jest w kościele i to jak oni powierzają swoje życie właśnie Kościołowi i Bogu, to jest dla mnie bardzo piękne.
3: To ja życzę owocnych, bardzo wyjątkowych tych dni i dziękuję ci za to spotkanie. Wszystkiego dobrego.
4: I dziękuję bardzo, również wszystkiego dobrego.
1: Spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej odbywa się na terenie parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Garbowie. Wydarzenie potrwa do niedzieli, czyli do 23 sierpnia. Szczegóły na stronie spal.lublin.pl, a patronem medialnym spotkania jest Radio Plus. W magazynie przed 17 spotkanie z jeszcze dwoma tematami. Będzie jubileuszowe wydarzenie integrujące lokalną społeczność Lublina. Fundament to ochrona godności osób z niepełnosprawnościami. Inicjatywa została zapoczątkowana dekadę temu przez symboliczną wystawę na płocie. Ewoluowała w szerokie spotkanie przyjaciół i sojuszników, którzy są zaangażowani w pomoc społeczną i opiekę neuropsychiatryczną.
5: Chcemy, żeby tym wszystkim, którzy są z nami, podziękować.
1: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia obchodzi w tym roku jubileusz 35-lecia istnienia i niesienia pomocy chorym niepełnosprawnym i z zaburzeniami psychicznymi. W ramach jubileuszu przed nimi Dzień Przyjaciela i o tym powiemy w dzisiejszym rytmie wydarzeń. Ale będzie także o nowej technologii, która pozwoli poznać lepiej lubelski skansen.
6: Powstanie cyfrowa kolekcja obejmująca 240 obiektów opracowanych w technologii 3D.
1: Muzeum Wsi Lubelskiej rozpoczyna projekt digitalizacji swoich zbiorów. O tych działaniach będziemy także mówili już niebawem w magazynie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
11: Py plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
12: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
13: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W Lublinie odbędzie się jedno z jubileuszowych spotkań przyjaciół Misericordii. To jest wydarzenie, które ma integrować osoby z niepełnosprawnościami, ich bliskich, wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej, a także przedstawicieli miejskich i wojewódzkich instytucji. Mówi o tym ksiądz prałat Tadeusz Pajurek, prezes Misericordii.
2: Oczywiście, jak sama nazwa mówi, to spotkanie przyjaciół, ale również spotkanie tych, którzy żyją między nami, a więc chodzi o oddział dzienny, oddział trzeci ze szpitala neuropsychiatrycznego, nasi sąsiedzi, osoby, które są związane z zarządzaniem województwa lubelskiego czy naszego miasta, zwłaszcza chodzi tu o pomoc społeczną. Chcemy, żeby tym wszystkim, którzy są z nami, podziękować. A zaczęło się od wystawy na płocie. Już prawie 10 lat zaczęliśmy organizować wystawę, żeby pokazać Misericordię, jej działania i pomoc ludziom niepełnosprawnym, broniąc ich godności, szukając wolontariuszy i przyjaciół. I ta wystawa w tym roku też będzie na naszym płocie, ale i w galerii.
1: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia obchodzi w tym roku jubileusz 35-lecia istnienia oraz niesienia pomocy chorym niepełnosprawnym i z zaburzeniami psychicznymi. Jeszcze na koniec zmieniamy temat. Pozwoli szczegółowo i bezpłatnie pokazać setki zabytkowych obiektów. Muzeum Wsi Lubelskiej rozpoczyna projekt digitalizacji swoich zbiorów. Celem zadania jest profesjonalna cyfryzacja wybranej kolekcji oraz udostępnienie jej online. O działaniach mówi dyrektor lubelskiego skansenu.
3: Bartłomiej Bałaban, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury pod nazwą Powrót do Przeszłości, digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. To przedsięwzięcie, którego celem jest nowoczesne opracowanie i udostępnienie online części muzealnych zbiorów. W ramach projektu powstanie cyfrowa kolekcja obejmująca 240 obiektów opracowanych w technologii 3D. Będą to m.in. stroje ludowe, dawne przedmioty codziennego użytku, elementy plastyki obrzędowej oraz obiekty związane z wielokulturową historią Lubelszczyzny. Dzięki digitalizacji będzie można oglądać je z różnych perspektyw, przybliżać detale i poznawać szczegóły, które nie zawsze są dostępne podczas tradycyjnego zwiedzania ekspozycji. Każdy zdigitalizowany obiekt zostanie także opisany i opracowany merytorycznie. Cyfrowe zasoby będą mogły posłużyć edukacji, popularyzacji dziedzictwa regionalnego, badaniom naukowym oraz działaniom kulturalnym. Z kolekcji skorzystają uczniowie, nauczyciele, seniorzy, regionaliści, badacze i wszyscy zainteresowani historią oraz kulturą Lubelszczyzny. Istotnym elementem projektu jest również jego dostępność. Zbiory zostaną udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej muzeum w sposób dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
1: A sam projekt ma zostać zrealizowany do końca tego roku. Cyfrowe zbiory będą udostępnione na stronie internetowej Muzeum Wsi Lubelskiej. Patronem medialnym działań jest Radio Plus. I na antenie Radio Plus Lublin to tyle, jeśli chodzi o

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Stokrotka.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.
6: Ostrzeżenia przed burzami. Wieczorem niebezpiecznie będzie na południu kraju. Opuścił już szpital. Czterolatek potrącony przez ojca na posesji na Podlasiu. W Ceucie rozpoczęła się ewakuacja. Chodzi o migrantów koczujących na plażę. Jest 17:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Burze i silne

0: Opady. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą wieczorem i w nocy. Wydano alerty dla południowej, centralnej i południowo-wschodniej części Polski. Więcej o tym Michał Skolimowski. Gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
1: W pasie od Śląska i Opolszczyzny przez Łódzkie, Świętokrzyskie, aż po Mazowsze i północne powiaty Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia i tam może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzą towarzyszyć będzie silny wiatr w porywach do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o możliwych w dostawie prądu. RCB apeluje też o unikanie otwartych przestrzeni.
0: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Czterolatek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Bodźkach na Podlasiu zabrał śmigłowiec ratunkowy. Diagnostyka nie wykazała poważniejszych urazów, informuje Ewa Matuszczak z oddziału chirurgicznego Białostockiego Szpitala.
2: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie, także dobre strokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
0: Ojciec usłyszał zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Mama już wyrok za inną tragedię w podobnych okolicznościach. W 2023 po potrąceniu samochodem prowadzonym przez tego mężczyznę śmierć na tej samej posesji poniosło jego drugie dziecko, 10-miesięczne. Mieszkańcy miejscowości o ostatnich wydarzeniach mówią jako o nieszczęśliwym wypadku.
3: Dzięki Bogu, że nie bardzo uszkodził to dziecko. To najważniejsze. Szkoda i ten ojciec na pewno załamany. On woził nieraz, widziała tego chłopczyka, bo jeździ po tych robotników, to woził go w samochodzie, a dzieciak gdzieś wylazł. Nieszczęśliwy wypadek.
0: Policja zwróciła się do sądu rodzinnego o zbadanie, jak w tej rodzinie wygląda kwestia sprawowania właściwej opieki. W Ceucie rozpoczęła się ewakuacja migrantów koczujących na plaży. Od rana służby przewożą do tymczasowych ośrodków osoby, które wdarły się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Zdecydowana większość migrantów z lipcowej fali została zawrócona, ale w Ceucie pozostało według różnych szacunków od 5 do 8 tysięcy osób. Część z nich od wielu dni koczowała na plaży w tym mieście. Plaże obecnie sprzątają służby miejskie. Wierzę, że jest to bardzo ważny krok dla powrotu Ceuty do normalności. To jest również niezwykle delikatne zadanie, priorytet traktowane ze względu na względy humanitarne. Zaznacza minister do spraw migracji Elma Saïd. W ośrodkach migranci przejdą procedurę identyfikacji, dostaną pomoc i będą czekać na decyzję w sprawie swojego pobytu w Hiszpanii.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Internauci podzieleni w sprawie klipu promującego Polskę. Do sprawy odniósł się nawet premier. Chodzi o pierwszą z trzech reklam przygotowanych przez Polską Organizację Turystyczną, w której wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski.
5: Według badania prowadzonego przez Res Futura Data House, aż 85% internautów uznało kampanię Polskiej Organizacji Turystycznej za wizerunkową porażkę. Nawet premier żałuje, że nie był reżyserem klipu.
6: Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował.
5: Wojciech Kadryś, specjalista od marketingu internetowego, podkreśla z kolei, że takie akcje powinny być oceniane przede wszystkim za efekt.
7: Tego się obawiam, że my wydamy te pieniądze, 7 milionów, i nie zobaczymy efektu.
5: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii, kręcone w Gdańsku i Krakowie.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.

0: wielopoziomowy garaż podziemny. Więcej na residence-lublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
4: Reklama.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Czyta lektor AI.

0: 13,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii. Pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
7: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Wzrosła liczba ofiar ataku na Kijów. Trwa akcja poszukiwawcza. Burmistrz Wodzisławia miał prowadzić autopijany. Mogą mu grozić 3 lata więzienia. Sezon nad morzem gorszy niż w poprzednich latach. To między innymi przez pogodę. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 16 ofiar i ponad 40 rannych. To najnowszy bilans rosyjskiego ataku na Kijów. Po tragicznej nocy ukraińska stolica została kilkukrotnie zaatakowana w ciągu dnia. Tylko tej doby alarm powietrzny wybrzmiał tam 5 razy. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Mieszkanie zostało zniszczone, mieliśmy opancerzone drzwi, zostały wyrwane z zawiasów. Fala uderzeniowa omal nie wyrzuciła nas z mieszkania, nie zostało nam nic. Zdążyłam schować rodziców i dziecko w łazience, dzięki temu przeżyli. Mówiła mieszkanka jednego ze zniszczonych bloków. Przypomnijmy, mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali w nocy alerty w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. To efekt zmian procedur ostrzegania przed zagrożeniem z powietrza. Utrata mandatu i nawet 3 lata więzienia. Taka kara grozi burmistrzowi Wodzisławia Dominikowi Ełę, który miał

0: Prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości. Został zatrzymany w poniedziałek. Badanie alkomatem wykazało ponad promil. O szczegółach Wiktoria Kmiecik.
1: Burmistrzowi Wodzisławia zatrzymano prawo jazdy, jednak nie został on jeszcze przesłuchany i nie złożył wyjaśnień w sprawie. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że policjanci, którzy zatrzymali samorządowca, służbowo się znali, dlatego sprawa zostanie przekazana innym mundurowym. Natomiast jak potwierdza Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach, postępowanie w tej sprawie jest prowadzone.
2: Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie, wydała także postanowienie o przedstawieniu zarzutu, natomiast nie zrealizowano jeszcze czynności w postaci ogłoszenia zarzutu i przesłuchania podejrzanego. Są one już zaplanowane. Wszystkie czynności w tej sprawie realizujemy standardowo, tak jak w innych tego rodzaju postępowaniach.
1: A prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne oznacza dla burmistrza utratę prawa wybieralności i automatyczne wygaszenie mandatu.
0: W najbliższych dniach Dominik Eł ma być doprowadzony na przesłuchanie. Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani, mówią przedsiębiorcy o propozycji zmian w podatku CIT. Plany zakładają podniesienie go do 22% dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro rocznie. O szczegółach Olek Ruszkowski.
3: Oprócz PIT-u ma zmienić się też CIT. Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany, które mogą wejść w życie od przyszłego roku. Przedsiębiorcy odpowiadają, że takie rozwiązanie uderzy w ogromną ilość polskich firm, nie tylko w największe spółki.
4: To jest po raz kolejny złamaniem danego słowa przez rząd, że zmiany podatkowe będą miały odpowiednie wakacje legis dla przedsiębiorców, dla biznesu. To jest naprawdę duże zaskoczenie. Oczywiście to się odbije na inwestycjach, odbije się na rentowności firm i też na ich konkurencyjności. Taką naprawdę lekką ręką dokłada się przedsiębiorcom tak naprawdę podwyżkę kilkunastoprocentową podatku.
3: Komentuje Michał Borowski z Business Center Club. Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez Sejm i zostać podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Eksperci szacują, że zmiany w podatku CIT mogą dotknąć nawet 4000 polskich firm.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Tegoroczny sezon nad morzem gorszy niż w poprzednich latach. Zdaniem restauratorów i właścicieli pensjonatów to przez pogodę i straszenie paragonami.
6: Jednak goście w tych czasach rezerwują dopiero jak jest pogoda. Także sezon nie był zbyt udany. Myślę, że spadek około 30-40%, jeśli chodzi o gości.
0: Mówi Klaudia Milewska, właścicielka jednego z pensjonatów. Tegoroczny sezon negatywnie oceniają też ratownicy wodni. W sumie na przykład w Mielnie czerwona flaga powiewała przez miesiąc.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Nie chcesz być sam?
6: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
5: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
6: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Reklama.

0: reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Fala krytyki po decyzji prezydenta. Chodzi o tak zwany Lex Szarlatana. Kolejni ranni wrócą jutro do Polski. To po katastrofie na Węgrzech. Muzeum za złotówkę. Placówki otwierają się na młodych. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków. To po decyzji prezydenta w sprawie tak zwanego Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy miały usprawnić walkę z pseudomedycznymi praktykami. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Zdaniem prezydenta rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz wiele legalnych działających firm i osób.
3: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
2: Premier komentuje krótko: prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Minister zdrowia dodaje: będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. A rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula przyznaje, że środowisko medyczne liczyło na podpis.
4: To są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi. Skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
2: Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, który ma m.in. wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Kolejne osoby poszkodowane w tragicznym wypadku na Węgrzech wrócą jutro do kraju. Dwie osoby przylecą na lotnisko Rzeszów-Jasionka około godziny 13.30, skąd karetkami zostaną przewiezione do szpitali. Przypomnijmy, w niedzielnym wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary zostały już zidentyfikowane. Teraz trwają procedury związane ze sprowadzeniem ich ciał do Polski, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Robimy naprawdę wszystko, żeby jak najszybciej ciała przewieźć do Polski.

0: W pierwszej kolejności rodziny osób najbliższych zostaną poinformowane, kiedy i w jaki sposób to ciało zostanie przetransportowane, a dopiero w dalszej kolejności przekażę również opinii publicznej tą informację.
1: Rodziny ofiar mogą też liczyć na pomoc psychologiczną. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Wydobyto już ponad 3 tony śniętych ryb. Wszystko z powodu zakwitu złotej algi. Od poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z części kanału. Obawiamy się, że czeka nas powtórka z 2022, gdy z tego miejsca katastrofa rozlała się na całą Odrę. Mówią w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Brąboszem, wędkarze z Gliwic.
2: Dużo się pokazuje, dużo się mówi o tej złotej aldze, natomiast nie szuka się przyczyny. Przyczyny i winowajców. Przecież ta alga nie powstaje od teraz, od chyba 2022 roku. I do tej pory nie znaleziono albo winowajcy, albo przyczyny, albo czegoś takiego.
3: Smutny widok, jak tyle ryb się wyławia śniętych.
4: To bardzo smutny widok, ponieważ to też jest dla rybaków, to jest przykre.
2: Liczę na to, że za którymś tam razem znajdzie się ktoś, to czy prokuratura, czy śledczy, czy cokolwiek, znajdą przyczynę, winnych właśnie doprowadzają do tej sytuacji.
1: W razie potrzeby do walki ze złotą algą może zostać użyty nadtlenek wodoru.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma zapewnić młodym dostęp do kultury. Ruszyła akcja Muzeum za Złotówkę. Korzystać mogą wszyscy w wieku od 8 do 26 lat. Do odwiedzania muzeów zachęca minister kultury Marta Cienkowska.
6: Przede wszystkim zwiększamy dostępność w kulturze. W naszych 19 instytucjach dostępne są bilety za złotówkę. Dla młodych osób w wieku od 8 do 26 lat. To są wszystkie muzea narodowe w całej Polsce. To jest także Zamek Królewski w Warszawie. Cała lista wszystkich instytucji dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Oferta obowiązuje przez cały rok i dotyczy wystaw stałych.

szum morza, gorący piasek i lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. Pozdrawiam wakacyjnie. Izabela Trojan.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. Przed nami holenderski duet numer uno i Tora Tora. Potem duet Erasure i Olamu.

za nami duet Erasure, a przed nami formacja Monte Cristo w utworze Lady Valentine. W tym miksie będzie również holenderski duet fantastyki Mariano Mas, a także włoski duet Righeira i Notengo Dinero.

Radio Plus. Lato.

0: wakacyjnym klimacie duet Rigueira utworem No Tengo Dinero zakończył pierwszy dzisiejszy miks.
1: Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
4: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
5: Gdzie?
4: W miejscu, gdzie

0: Ziomowy garaż podziemny. Więcej na residence.lublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy miks, a otwiera go B-Boy utworem Catch the Fox. Potem duet Radiorama i Desire, będzie też Kuzato w nagraniu Stobolando Conte.

To był Kuzato i Stovolando Conte, a teraz już Holly and the Congo Band w utworze African Man. Będzie też Lee Marrow i jego kolejny wielki hit zatytułowany Don't Stop the Music. Potem Mr. Dream i Aaron.

Za nami Mr. Dream, a przed nami Sun Ray w utworze Comanchero. Potem utwór z repertuaru Gazebo, a Like Chopin w wykonaniu formacji VIP. Będzie też duet Marks i Spencer i ich wersja hitu Stay.

0: To był Martin King z San Francisco i tak zakończył się drugi dzisiejszy miks.
1: Reklama. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W wakacyjnych klimatach John Secada, Just Another Day, potem Lucia i Marinero.

To była Lucia i Marinero, a teraz dwa utwory połączone w całość, czyli La Colegiala i La Isla Bonita, a śpiewać będzie Michaela. Potem włoska grupa Massara i oryginalna wersja przeboju Margarita,

0: zespół Boney M. utworem Kalimba de Luna zakończył ten mix.
1: Reklama. Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
2: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
3: Gdzie?
2: W miejscu, gdzie kiedyś...

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny wakacyjny mix. Na początek W i jego wersja hitu grupy Blondie, Heart of Glass. Potem Ice MC, Think About The Way. Będzie też Korona, The Rhythm of the Night.

To była Korona, ponownie W, tym razem w utworze Run To Me, a potem formacja Saturday Band, która przypomina nam utwory She Has A Way, Dancer, Megatron Man i Menergy.

były utwory m.in. z repertuaru Patryka Cowleya, a to była formacja Saturday Band. Przed nami Savage i jego wersja utworu Strange Love grupy Depeche Mode, potem Savage i Don't You Want Me, będzie też Savage w kolejnych dwóch wielkich hitach Don't Cry Tonight i Only You, ale tym razem w takich klubowych wersjach z lat 90. ubiegłych.

0: Savasz swoją taneczną wersją utworu Only You zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, do usłyszenia już jutro, tuż po godzinie 20. Radio Plus. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.